Rock Radio 105 i 4 FM. Rock Radio. Guten Tag, lieben Klausen Globen.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na te dny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Jest zapowiedź wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Zaczynają się egzaminy ósmoklasistów o 9:00 język polski. W Poznaniu biegli przez miasto.
1: Coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg.
0: Bo to był bieg charytatywny. Wings for Life.
2: Rok Radia.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził wieczorem na antenie telewizji Republika, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że planuje tam pozostać i korzystać z amerykańskiej wolności. Swoją ewentualną ekstradycję skomentował słowami, tu cytat, proszę bardzo, dodając, że to procedura wymagająca. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnił, że dziś wystąpi o ekstradycję do Polski byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nadużyciami Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe, poinformowały irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W ubiegłym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. W szkołach podstawowych zaczynają się egzaminy ósmoklasistów. O przygotowania do testu pytał ich nasz reporter Ben O'Connor.
3: Ciężka praca na miesiące przed egzaminem nie dotyczy tylko przygotowań do matur. Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
4: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
5: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje.
3: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
6: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
3: Do testu ósmoklasisty przystąpi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. Jego wyniki poznamy 3 lipca.
0: Początek o 9:00, dziś język polski. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje czekają nas w bibliotekach. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek.
7: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
0: Mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Tegoroczne hasło to biblioteka otwierasz, odkrywasz. Biegli dla tych, którzy nie mogą biegać. W Poznaniu odbyła się charytatywna impreza Wings for Life. Dochód przeznaczony jest dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Zawodnicy z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, by uciekać przed Adamem Małyszem, który ścigał ich samochodem. Taka jest formuła tego biegu. Wygrywa ten, kto pobiegnie najdalej.
1: Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
8: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawna, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku.
0: Najdalej pobiegł Dariusz Nożyński, prawie 68 kilometrów. To drugi wynik na świecie. Wśród kobiet wygrała Monika Brzozowska, pokonała ponad 52 kilometry.
2: Rok Radio w drodze.
9: Do 22 maja potrwają utrudnienia spowodowane remontem przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu Słowiańskiej i Murawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych numer 4 i 19, a także na niektórych liniach autobusowych. W rejonie prac wprowadzono też zmiany w organizacji ruchu.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: 7 stopni wskazują obecnie termometry w Poznaniu. Maksymalnie ociepli się do 23. Przez cały dzień nad naszym miastem będą chmury. Nie spodziewajcie się przejaśnień. Po południu możliwe są opady deszczu. Ciśnienie mamy niskie i takie utrzyma się w najbliższych dniach. Wiatr wieje słaby. Słońce zajdzie dzisiaj w Poznaniu o 20:34.
0: Rock Radio 105,4 FM.

0: Siema ziomale, witam was bardzo serdecznie.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Poniedziałek, 11 maja, 5 po 6 na Powstanie Rock Radia. Zapraszają Kajetan Ruszczyk, pan od Guziczków.
3: To jestem ja, kłaniam się nisko i jest ze mną redaktor Jan Bajor Bajorek.
2: Dzień dobry,
3: się, proszę.
2: To ja, kłaniam się mu bardzo nisko, nie ruszam właśnie głową, aby nie za bardzo zmieniać głos, unikając mikrofonu. Dzień dobry państwu, będziemy z państwem do 10. Pytamy państwa, jak się macie po weekendzie. 2 2 4 4 0 66 i czekamy na wasze meldunki na głosowych wiadomościach pozostawionych na Messengerze Rock Radia. Kłaniamy się nisko. Midnight Oil, Bess Are Burning na dobry początek powstania Rock Radia i nowego tygodnia. Witajcie, dzień dobry. Idziemy wypisać dyplom dla prymusa, więc kto pierwszy, ten lepszy.

0: I to Pila Grant w Rock Radio 13 po 6. Słowo się rzekło. Sprawdzamy, co słychać u naszych słuchaczy. Na początek Messenger. Halo, prosimy.
1: Cześć, siemano wam wszystkim. Właśnie wyszedłem z nocki. Jeszcze dwie przede mną. Pozdrawiam ciepło i hell yeah.
2: Hell yeah. Jeszcze dwie nocki? Wow.
0: I weekend.
2: No tak. No
0: ja niczego rozumiem. Nie rozumiesz.
2: Wszystko rozumiem po prostu, tylko...
0: Każdy ma inaczej.
2: Jestem, wiesz...
0: Się czepiasz.
2: Podziwiam.
0: Ja też podziwiam.
2: Ja uważam, że pracować w nocy to jest jednak szacun duży.
0: My trochę pracujemy w nocy, jak biorzesz pod uwagę od ilu lat, o której wstajesz.
2: No tak.
0: Ale wiem, żartuję. Pozdrawiamy serdecznie, kłaniamy się, życzymy szybkiego zakończenia szychty. W takim razie dwie nocki i z bani kłaniamy się nisko. I dyplom prymusa leci do ciebie, kłaniamy się bardzo nisko. 14 po 6, grupa Sweat, Beautiful Ones, witajcie, dzień dobry. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Czekamy na was.

0: Ty narusz moich sąsiadów i Mysłowic. W ten weekend dla swoich byłem bardzo łaskawy. 21 po 6.
1: To dziwne.
0: Phil Collins and Philip Bailey z Easy Lover. Za chwilę Eric Clapton z Cocaine. Za chwilę, proszę bardzo, acy goście. I za chwilę kolejne sprawdzanie listy obecności powstania Rock Radia. 21 po 6.

0: reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
1: Wszystkie modele Cherry czekają na Ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
2: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
3: Tak, i to lepiej niż ja.
4: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
16: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
17: Po reklamie.
18: Tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów.
19: Powstanie Rock Radia.

0: Niby już po weekendzie, ale co tam? Eric Clapton, Cocaine w Rock Radio za 27.7, proszę Państwa. I kolejna wiadomość, kolejny meldunek z Messengera. Halo, prosimy.
1: Cześć wszystkim, Warszawa, Maciej się melduje na posterunku. Po weekendzie wszystko dobrze, jest stres przed egzaminem.
2: O.
1: Za 3 godziny do szkoły i trzeba napisać.
2: Ach, no tak.
0: Macieju, napiszesz, ma egzamin, jest jutro, już będzie o tej porze po egzaminie.
2: Tak,
0: nie masz się to przejmować. Ja zawsze sobie tak mówię, na przykład jak mam...
2: Tak sobie mówisz.
0: Na przykład jak prowadziłem jakieś imprezy. Zawsze sobie mówię, że no, wiesz, to jest ta trema i tak dalej. Zawsze mówię, ale jutro już o tej porze to już będzie przeszłość. Prawda?
2: Ty, w zasadzie ja sobie też często tak mówiłem. Mm.
0: Tak,
2: tak sobie liczyłem, nie?
0: Z że programami wtedy... w weekend, których nie chce ci się robić, na przykład, no i dobra, jeden weekend, tak, a w poniedziałek już będzie po wszystkim.
2: No
0: Macieju,
2: no
0: trzymamy kciuki, pozdrowienia, Warszawa odhaczona, to tylko formalność, miejmy nadzieję.
2: Będzie Metallica, dobrze.
0: Enter Sandman, co ma nie być, tak jest, za 26.7.

0: Stand So Close To Me, The Police w Rock Radio, proszę Państwa, za chwilę Jam, Beatlesi i za chwilę dowód na to, że z drażnieniem konia nie należy przesadzać.
1: O, a to ile można w takim razie?
0: Nie tego konia.
1: Aha, przepraszam Państwa.
0: No, świetnie.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Ulubiona kuchnia?
7: Wiadomo, włoska.
6: Lody?
7: No włoskie.
6: Wakacje?
7: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
6: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
7: Fantastycznie!
6: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: W Paryżu.

0: 499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój. Została ostatnia reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Reklamie. Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
6: Rock Radio w drodze.
7: Uważajcie na ulicy Serbskiej w Poznaniu. Trwa jej remont. W pracy na podkacie na odcinku od ulicy Wilczak w kierunku skrzyżowania z Naramowicką po stronie północnej. Wprowadzono tam czasowe zmiany w organizacji ruchu i zawężenia jezdni. Utrudnienia w tym rejonie mają potrwać do 1 czerwca.
5: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
8: Niech rok będzie z tobą.
9: To jest powstanie Rock Radia.

0: Help me, proszę państwa, The Beatles. W sensie help, no, nie mi, niekoniecznie. Kochani, nagranie z targów końskich w Pajęcznie obiegło w sobotę social media. Kto nie widział, to pewnie zobaczy, ale myślę, że większość widziała.
1: No właśnie.
0: W rolach głównych koń, który nie wytrzymał agresywnego zachowania mężczyzny i zwyczajnie kopnął go w gębę, proszę państwa. I tak oto powstał chłop zwalony.
2: Powstanie Rock Radia.
0: Niestety chłopu znęcającemu się nad zwierzęciem nic poważnego się nie stało.
1: O,
0: a szkoda. YouTube Beautiful Day z pozdrowieniami dla konia z Pajęczna. Za 8:07.

0: Rozdział zamknięty i horror w Rock Radio, proszę Państwa, za niespełna 3 minuty, w zasadzie za 2 minuty newsy w Rock Radio 7, a w nich próba odpowiedzi na pytanie, co Zbyszek 000 robi w Stanach. Szczegóły za chwilę.
1: Rock Radio. Klasyka

0: Reklama.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Została ostatnia reklama.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: Po reklamie.
8: Powstanie Rock Radia.
9: Dojechaliśmy do siódmej, Bajor Kajto, Powstanie Rock Radia. Kłaniamy się nisko, czekamy na was. 2 2 4 4 0 66. I czekamy na wasze głosówki na Messengerze. A teraz zapraszamy was na news.
10: Zbigniew Ziobro w USA. Polskie władze pytają, na jakiej podstawie. Kończy się ewakuacja wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu.
8: Rock Radia.
10: Marcin Krzemiński. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Ziobro potwierdził wieczorem, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Politycy Ziobry nie oszczędzają. To kompromitująca go decyzja, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
11: No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat.
10: Z kolei partyjny kolega byłego ministra Jarosław Sellin broni go, tłumacząc, że w Polsce nie mógłby liczyć na uczciwy proces.
12: Bo tutaj była właściwie rozstrzygnięta sprawa i to na poziomie komunikatów politycznych.
10: Prokuratura zapowiada, że podejmie wszelkie możliwe działania, by ściągnąć Zbigniewa Ziobrę do kraju. Ma on usłyszeć 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Po południu ma się zakończyć ewakuacja pasażerów holenderskiego wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Hiszpańskie władze utrzymują, że są zdrowi, ale z Francji dobiegają wieści, że jeden z pasażerów, umieszczony teraz w ścisłej izolacji, ma pierwsze objawy zakażenia. Po zakończeniu ewakuacji wycieczkowiec ruszy do holenderskiego portu w Rotterdamie. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Według polskiego sanepidu jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz jego załogę. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
13: To będzie oznaczało, że benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
10: A dziś maksymalna cena paliw to 6 zł 35 groszy za benzynę i 7,03 za olej napędowy. Tymczasem Ministerstwo Energii chce utrzymania rządowego programu cena paliwa niżej dłużej niż do 15 maja, a taka jest obecnie data graniczna. Decyzja powinna zapaść na początku tygodnia. Maturzyści przystąpią rano do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu do pisemnych egzaminów z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy, remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez skwotersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów.
14: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
8: Sport w Rock Radio.
0: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Świetny mecz i dziesiątek, ekspresowe zwycięstwo i gładki awans do 1/8 finału turnieju w Rzymie. Rozstawa nas czwórką Polka pokonała Włoszkę Elisabetę Cocheretto do 1-0. O ćwierćfinał zagra dziś po południu. Jej rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest były szkoleniowiec Świątek Tomasz Wiktorowski. Aluron Warta Zawiercie po raz pierwszy w historii została siatkarskim mistrzem Polski. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu jurajscy rycerze pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1. Złoto dla Zawiercia, srebro dla Lublina, a brązy walczyli siatkarze projektu Warszawa.
14: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
15: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
7: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
8: Rock Radio w drodze.
16: W Poznaniu trwa remont przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Murawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych numer 4 i 19, a także na niektórych liniach autobusowych. Szczegóły sprawdzicie na stronie ZDM. W rejonie prac wprowadzono też zmiany w organizacji ruchu.
7: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
8: Pogoda.
16: Początek tygodnia w Poznaniu mamy pochmurny, nie przejaśni się. Po południu możliwe są opady, mają się rozpocząć około godziny 18 i będą dosyć silne. Jeśli chodzi o temperaturę, to obecnie termometry wskazują 8 stopni, maksymalnie ociepli się do 23. Ciśnienie jest niskie, takie będzie w najbliższych dniach. Wiatr wieje słaby.
8: Rock Radio 105,4 FM.
17: This is rock and roll!
8: Powstanie Rock Radia.

0: Creedence Clearwater Revival Up Around the Bend. Gramy klasykę rocka, 13 po 7. Gnamy do przodu i odbieramy kolejny meldunek. Znów Messenger, halo, prosimy.
1: Skończyłem pracę w piątek o 16. Wróciłem do domku. Nie wiem, mrugnąłem, kichnąłem, ziewnąłem. Jestem z powrotem w aucie służbowym. Taki to był mój weekend. Hell yeah, pozdrawiam całe Radejko.
2: Pozdrawiam.
0: Hell yeah, pozdrawiamy. Hell yeah. Miałem bardzo podobnie w ten weekend. Ale to jest moja teoria na temat tak zwanego ciepłego okresu, proszę Państwa. Czyli jak jest wiosna i tak dalej, te dni stają się niby dłuższe, niby cieplej, a jak zbicia strzeli. Niestety.
2: Coś w tym jest, niestety.
0: Pozdrawiamy serdecznie, kłaniamy się nisko, dziękujemy za ten meldunek. No i oby do kolejnego weekendu w tej sytuacji.
2: No tak, no najważniejsze, że jesteś z Rock Radiem. To zawsze jest plus.
0: My jesteśmy na posterunku, byliśmy i będziemy. Pozdrawiamy, dziękujemy i gramy dalej. Hard. All I wanna do is make love to you. W Rock Radiu. Hell yeah.

0: Ale jazz, perfekt, ale w koło jest wesoło, 23 po 7, Kult Iggy Pop za chwilę i za chwilę dramatyczny finał świętowania Mistrzostwa Portugalii przez naszego reprezentanta i tam nie było wesoło. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama.
2: Uwaga, wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
13: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
14: Została ostatnia reklama.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Po reklamie.
20: Co to jest używka?
19: Do włosów.

0: się przyznać, że te ruchy Donalda Trumpa taneczne weszły mi w krew za bardzo.
1: Czy ty mógłbyś przestać, naprawdę?
0: Iggy Pop, Real Wild Child, ale to jest taki odruch Pawłowa za 26/8, jeśli wiesz, co mam na myśli.
1: No.
0: Proszę Państwa, a w weekend gruchnęła przerażająca wiadomość, że nasz reprezentant grający obecnie w klubie FC Porto, z którym zdobył Mistrzostwo Portugalii, Jan Bednarek, przeżył z rodziną horror we własnym mieszkaniu. No po powrocie do domu piłkarz zastał w nim włamywacza, który groził całej rodzinie nożem i zabrał ze sobą łup o wartości blisko 150 tysięcy euro. Całą rodzinę serdecznie pozdrawiamy. Na pocieszenie dodam, że to dopiero pierwszy po transferze do Portugalii napastnik, którego Jan nie zdołał zatrzymać.
2: Powstanie Rock Radia.
0: Ciamba Wamba, Tap Tamping. Pozdrawiamy Jana Bednarka.
1: Tak jest.
0: I całe FC Porto za 26/8.

0: Europa Free, All Right Now. All Right Now to będzie, jak Kajetan złoży rebusa.
1: Jezu, jaki ty jesteś ostatnio agresywny.
0: Za 19.08. Kultowi bohaterowie
1: tak agresywny,
0: czekają.
1: Że ja zaraz zareaguję jak ten
0: kultowi bohaterowie
1: jak
0: czekają.
1: Ten
0: ludzie
1: walnę
0: czekają
1: cię
0: na
1: w gębę.
0: Satysfakcję. O, to się od konia, to odczep. Electric Light Orchestra i AC/DC za chwilę, proszę państwa. A my rozpoczynamy produkcję Rebusa i Busa, który już po 8 w Rock Radio.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
7: Wszystkie modele Cherry czekają na ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Została ostatnia reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
15: Rock Radio. Drodze.
16: Trwa budowa ulicy Mikuły. Powstaje od Wołkowyskiej w kierunku zachodnim w rejonie nowego osiedla mieszkaniowego. Będzie tam chodnik, zatoki postojowe oraz oświetlenie. Projekt przewiduje też budowę skrzyżowania Mikuły z ulicą Wołkowyską z przejściem dla pieszych. Prace mają potrwać do końca sierpnia.
14: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
17: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie

0: DC Thunderstruck. Czasami żałuję, że nie mam jakiegoś kaza albo kaza, kamaza albo stara, żeby sobie posłuchać w takim większym aucie tego numeru. Dobrze, proszę Państwa, nieważne. Za 7-8 mam dosyć prywaty meldunek mamy. Messengerowy, tak?
1: Tak jest.
0: Bardzo prosimy, halo?
2: Już prawie 2 tygodnie na statku, bo pływam sobie statkiem. Właśnie płynę z okolic Koblencji do Magdeburga. Byle jeszcze do jutra. Deszczyk pada od 5 rano za starami do 20 dzisiaj. Także hell yeah, byle do jutra.
1: Hell yeah,
0: hell yeah, tylko
1: no
0: żeby
1: proszę.
0: Tacho nie sprawdzali. Pozdrawiamy serdecznie. Ale na statku to chyba nas jeszcze nikt nie słuchał.
1: No właśnie.
0: Ale przynajmniej nic o tym nie wiemy. Pozdrawiamy serdecznie, także pomyślnych wiatrów, i oby nie bujało, i
1: no
0: oby
1: właśnie,
0: do jutra.
1: Szerokości to chyba tak głupio, nie?
0: Na szeroko raczej mają.
1: No właśnie, to nie ma co życzyć.
0: No prawda? Chyba, że w porcie, tam się zawęża.
1: No.
0: Pozdrawiamy serdecznie, mordeczko. Pomyślnych wiatrów, Summer Trump, The Logical Song. Na próżno.
1: Summer Trump?
0: Summer Trump.
1: Co ty?

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Została ostatnia reklama. Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
10: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
11: I twoje też.
10: Po reklamie.
12: Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie.
13: Powstanie Rock Radia.
14: No i jest ósma, proszę Państwa, wyrobił się gagatek. Będzie rebus jebus po ósmej, zapraszam serdecznie. Bawimy się, można wygrać satysfakcję. Ale nim wygłupy, najpierw newsy.
15: Burza, ulewy i grad. Większość kraju objęta alertem pogodowym. Minister Sprawiedliwości zapewnia, że wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Już za godzinę start.
16: Jak pójdzie, tak pójdzie.
15: Egzamin ósmoklasisty. Trzymamy kciuki, by oczywiście poszedł dobrze.
13: Rock Radia.
15: Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali alerty najniższego pierwszego stopnia dla 13 województw. Nie dotyczą Pomorza Zachodniego, Podlasia, województwa lubuskiego, a także części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Pomorza, Mazowsza, Lubelszczyzny oraz województwa warmińsko-mazurskiego. W pozostałych regionach po południu i wieczorem, a miejscami też w nocy, prócz wyładowań, spodziewajcie się ulew, gradu i silnego wiatru. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Polskie władze zwrócą się również do Budapesztu i Waszyngtonu z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi resortu sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu opuszczenie Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Sam Ziobro udzielił wczoraj wywiadu, w którym zapewnił, że chętnie stanie przed każdym sądem i że amerykański sąd tu, cytat, na pewno jest sądem niezawisłym. Jest zdaniem Donalda Trumpa całkowicie nie do przyjęcia. Irańska odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową. Prezydent USA nie podał jednak żadnych szczegółów. Według irańskiej agencji TASNIM Iran zażądał zakończenia wojny na wszystkich frontach oraz zniesienia sankcji na czas dalszych negocjacji dotyczących szczegółów porozumienia. To już za godzinę o 9:00 w szkołach podstawowych rusza egzamin ósmoklasisty Ben O'Connor.
17: Duże emocje nie ograniczają się jedynie do matur. Ósmoklasiści na ten moment przygotowywali się od miesięcy.
16: Stresuję się, że będę miała mało punktów i nigdzie się nie dostanę, ale jak pójdzie, tak pójdzie.
18: Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może.
17: Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły gotowe są od samego rana.
19: Dyrektorzy wstają wcześniej, bo o 5:30 trzeba być już w szkole, żeby odebrać przesyłkę. Ta przesyłka jest zabezpieczona w kasie pancernej, a kiedy przychodzą uczniowie, najczęściej najpóźniej o 8:30. Dyrektor szkoły otwiera i rozdaje te arkusze.
17: Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się od testu z języka polskiego. Na jego napisanie uczniowie mają 2,5 godziny.
0: Pozostajemy przy egzaminach. Prokuratura zajmuje się sprawą opublikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Choć obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych, dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Na koniec jeszcze nietypowa interwencja strażaków ochotników w wielkopolskiej gminie Strzałkowo. Otrzymali zgłoszenie o wężu, który miał znajdować się na terenie jednej z posesji w Brudzewie. Miał to być za skroniec. No ale gdy strażacy dotarli na miejsce, okazało się, że gad oddalił się z terenu posesji. Najwidoczniej nie miał czasu, by na nich poczekać.
5: Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, Poznań, ulica 27 grudnia 5, www.travelpp.pl.
21: Rock Radio w drodze.
22: W Poznaniu ruszają prace w rejonie skrzyżowania ulic Piątkowskiej i Trójpole. Powstanie tam dodatkowy pas ruchu dla autobusów oraz kierowców skręcających w prawo. W planach jest też budowa ścieżki rowerowej. Od dzisiaj w rejonie skrzyżowania Piątkowskiej i Trójpole obowiązuje zmieniona organizacja ruchu.
5: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
20: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, Poznań, ulica 27 grudnia 5, www.travelpp.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Krupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
24: Pogoda.
22: Możliwe, że dzisiaj w końcu doczekamy się porządnego deszczu. Według synoptyków intensywne opady mają się rozpocząć około 19, a przez cały dzień ma być pochmurno, bez przejaśnień. Termometry wskazują 12 stopni, maksymalnie ociepli się do 22. Wieczorem ma się ochłodzić, to z powodu opadów. Ciśnienie jest niskie, a wiatr słaby.
21: Rock Radio 105,4 FM.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
25: Co pana na co dzień najbardziej denerwuje?
26: Budzę się codziennie. Otwieram oczy. Znowu w tej Polsce.
21: Powstanie Rock Radia.

0: Hey, stupid! V Rock Rádiu Alice Cooper, 14 po 8.
1: Rebus jebus.
2: V Rock Rádiu Rebus jebus.
0: A my przechodzimy, proszę Lecimy. Państwa, do naszej zagadki Rebus jebus. Za chwilę usłyszycie dwukrotnie. Następnie czekamy na was z telefonami albo nagrywacie głosówki na Messengerze. Kto zrobi to dobrze, wygrywa satysfakcję. Tylko tyle powiem, a za chwilę kategoria jako podpowiedź. Lecimy.
3: Kategoria na dziś to...
0: Niezmiennie, kultowi bohaterowie. Tak jeszcze jest. Mamy coś w zanadrzu. Lecimy.
4: W tej bajce jest księżniczka bardzo podobna do ciebie.
5: I na tej energii zapowiadamy pozostałych gości. Przed wami Michał Leja.
6: Na tej energii.
0: 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. O jakiego kultowego bohatera chodzi? Posłuchajcie raz jeszcze.
4: W tej bajce jest księżniczka bardzo podobna do ciebie.
5: Zapowiadamy pozostałych gości. Przed wami Michał Leja.
6: Gdyby ktoś szukał, to wokalista Sony. To tak tylko podpowiadam. Świetny.
0: 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Czekamy na was. Na was czeka satysfakcja. Aerosmith, Sweet Emotion. Już teraz.

0: Dobre chwile, Tania, tylko w Rock Radio z Tomem Petty i grupą The Heartbreakers. 22 minuty po 8. Robert Palmer, Talking Heads, to gramy za chwilę. No i za chwilę rozwiążemy Rebusa Jebusa i sprawdzimy, o jakiego kultowego bohatera dziś chodziło i wręczymy wam satysfakcję.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula mamy je w zestawie za 199 zł. Mektools Multiseries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
0: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Została ostatnia reklama.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: Po reklamie.
22: Co mogłam robić? Nie. Nie siałam rzeżuchy. Nie siałam.
23: Powstanie Rock Radia.

0: Bad Case of Loving You i Doctor Doctor. Czy jest na sali lekarz?
1: Rebus Jebus.
2: W Rock Radiu Rebus Jebus.
3: Jest doktor Rebus Jebus. Dzień dobry.
0: O, bardzo miło, usiąść. Panie...
3: Co panu dolega?
0: Panie doktorze, dolega mi ślepa kiszka. Proszę państwa, podchodzimy do rozwiązania Rebusa Jebusa. Najpierw przypomnijmy, jak brzmi.
4: W tej bajce jest księżniczka bardzo podobna do ciebie.
5: Zapowiadamy pozostałych gości. Przed wami Michał Leja.
3: Ależ ta energia od tak wokalisty jest. Z Sony.
0: Proszę państwa, proszę bardzo. Przechodzimy do rozwiązania Rebusa Jebusa. Słuchamy propozycji. Halo, prosimy.
6: Halo kochani, czy rozwiązaniem dzisiejszego Rebusa jest księżniczka Leja? Pozdrawiamy i życzymy miłego dnia.
3: Miłego dnia, pozdrawiamy.
0: Tak jest, to jest księżniczka
3: Oczywiście,
0: Leja.
3: Oczywiście, że tak.
0: Tak jest, pewnie. Bardzo dobra odpowiedź. Kto jeszcze? Halo.
7: Odległej galaktyce, zwanej Rock Radiem, prowadzący Michał Bajor i Kajetan Kajtoruszczyk przygotowali zagadkę Rebus Jebus, a jej odpowiedzią jest księżniczka Leja. Hell yeah.
0: Dziękuję. Od Quo Vadis dawno nie śpiewałem. Od Quo Vadis. Quo Vadis to był taki mój schyłek kariery.
3: Jezus Maria.
0: Rip, tip, tip, tip, tip.
3: Cześć Michał.
0: Cześć.
3: Cześć Misiek. Co
0: tam? Różyczy. Pozdrawiamy. To jest dobra odpowiedź. Tak, księżniczka Leja. Jeszcze jeden telefon na pewno.
3: Nie Michał.
0: Jeszcze jeden telefon. Halo, halo.
8: Cześć. Tutaj Aśka. Zapewne chodzi o księżniczkę Leję. Hell yeah.
0: Tak, Kasiu, to jest dobra odpowiedź. Księżniczka Leja jest nią. Gratulujemy!
3: Brawo, ale Boże.
0: Gratulujemy serdecznie, tak jest.
3: Ale powiem ci, Misiek, że głos to ty masz zawodowy.
0: Głos mam jak dzwon.
3: Mega,
0: ale od Quo Vadis nie śpiewałem, przypominam, a tam grałem Nerona.
3: No grałeś. Tak. Rudzielca
0: prawie Oscara takiego. Dostałem. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Rebus ja wróci jutro po 8. Afro Radio The Kings, you really got me. Za 25 minut.

0: Rock the Casbah, The Clash w Rock Radio za 19.09 i takim tanecznym krokiem gnamy dalej. Na horyzoncie Foo Fighters i ONA, proszę Państwa, klasycznie, rockowo, w końcu łączy nas klasyka rocka. Rock Radio!
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
11: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Została ostatnia reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Po reklamie.
7: Rock Radio. Drodze.
8: Uważajcie na poręby w Poznaniu. Zaczyna się tam remont. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni tej ulicy. Prace zakładają wygrodzenia na odcinku od skrzyżowania z Kresową do skrzyżowania z Kopcową. Zachowany zostanie natomiast przejazd ulicą Jasne Błonie. Utrudnienia potrwają do 6 lipca.
9: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
10: Powstanie Rock Radia, czyli rockowy początek dnia.

0: Tak early, no doubt, w Rock Radio za 5:09. O 9:00 newsy, no a w nich temat numer 1 a propos tematów, czyli startujący o 9:00 egzamin ósmoklasistów. Więcej szczegółów za chwilę.
1: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: Ale tu ruch.
8: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
7: O, kwiat pszczelej młodzieży.
8: Kwiat i doniczki. I to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
7: Tu zapylam tam z tobą.
9: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości do ładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
15: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
16: I twoje też.
17: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
20: Develia. Dobrze być w domu.
21: Miesiąc zamknięty na plusie?
20: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
21: A jak to działa?
20: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
21: To rzeczywiście jasny wybór.
20: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
22: Została ostatnia reklama.
23: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert, dalej
24: masz. Po reklamie.
25: Ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
26: Powstanie Rock Radia.
0: Dotarliśmy do 9:00. Proszę Państwa, rebus jest rozwiązany. Muzyczka gra, Major Kajto na posterunku. No i za chwilę, proszę Państwa, po 9:00. Pamiętacie jeszcze maseczki? No właśnie. Nic więcej nie powiem, zostańcie z nami, posłuchajcie newsów Rock Radio już teraz.
27: To dla nich pierwszy taki sprawdzian. Rusza egzamin ósmoklasisty. Kończy się ewakuacja pasażerów statku, na którym wykryto hantawirusa. 50 maratonów w 50 stanach USA. Za chwilę o wyzwaniu, którego podjął się polski ultrabiegacz.
28: Newsy
1: Rok Radia.
27: Marcin Krzemiński. Dopiero co niedawno ruszyły matury, a już czas na ósmoklasistów. Właśnie ruszają egzaminy dla uczniów kończących podstawówkę. Na start sprawdzian z języka polskiego, na jego napisanie 150 minut. Formuła egzaminu ósmoklasisty jest bardzo zbliżona do matur, też jest podzielona na trzy części, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
2: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
27: Do egzaminu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. Trwają natomiast wspomniane już matury. Rano absolwenci przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Na popołudniu napiszą egzamin z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius na Teneryfie dobiega końca. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, opuściły już niemal wszystkie osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia Gomez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem.
3: Mimo wszystkich trudności możemy dziś być dumni z sukcesu tej operacji i z tego, że nasz kraj podjął się jej przeprowadzenia.
27: Francja i USA poinformowały tymczasem o nowych przypadkach pasażerów z objawami choroby. We Francji jedna osoba ma objawy, a w USA jeden pasażer wycieczkowca ma hantawirusa, drugi z kolei wykazuje objawy. Około 350 hektarów lasu przeczesali strażacy, dogaszając pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie i monitorowanie. W akcję zaangażowanych jest ponad 200 strażaków. Politycy opozycji nie mogą dziś liczyć na uczciwy proces. Tak przeprowadzkę Zbigniewa Ziobry z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych komentuje poseł PiS Paweł Jabłoński.
4: Politycy opozycji dzisiaj nie mogą liczyć w Polsce na uczciwy proces. Podobnie jak prezydent Nawrocki to powiedział. Podobnie jak prezydent Nawrocki również uważam, że opuszczenie Polski w takiej sytuacji to jest coś, czego ja osobiście sobie nie wyobrażam. Mam tutaj bardzo podobne zdanie jak pan prezydent.
27: Zbigniew Ziobro ucieka przed polską prokuraturą, która chce postawić zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Pozostajemy za oceanem. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. To wyzwanie, które rozpoczął wczoraj w San Francisco biegacz ekstremalny Tomasz Sobania. W ten sposób chce uczcić 250-lecie podpisania deklaracji niepodległości USA. Finał 28 czerwca na Times Square w Nowym Jorku. Jeśli zwany polskim Forrestem Gumpem, Sobania ukończy projekt, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona i drugim sportowcem na świecie. 20 lat temu udało się to amerykańskiemu ultramaratończykowi Deanowi Karnezisowi.
5: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Sport w Rock Radio.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. FC Barcelona zapewniła sobie kolejne mistrzostwo Hiszpanii i to w najsłodszy dla kibiców sposób, bo pokonując w El Clasico Real Madryt 2-0. Bramki już w pierwszej połowie strzelili Marcus Rashford i Ferran Torres. Na trzy kolejki przed końcem sezonu Barca ma 14 punktów przewagi nad Realem. To już trzeci tytuł w Hiszpanii na koncie Roberta Lewandowskiego, który wczoraj wszedł na boisko w drugiej połowie. W naszej ekstraklasie niemal pewna utrzymania jest już Legia Warszawa, bo wczoraj wygrała w Nicieczy z Termaliką 1-0. Ważne zwycięstwo odniósł również walczący o utrzymanie Motor Lublin, bo pokonał na wyjeździe Wisłę Płock 4-0.
5: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Pogoda.
27: Poniedziałek pochmurny, może przelotnie padać, po południu miejscami zagrzmi, więcej słońca na wschodzie. Na termometrach od 18 stopni na północnym zachodzie kraju do 24 na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem, tam od 15 do 18.
7: Oh yeah.
8: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
26: Powstanie.
7: Rock Radia.

0: Do końca zagrali. A jak? Tyle, chłopaki nie płaczą. 12 po 9. Szanowni Państwo, nie chcę krakać.
1: No,
0: ale oj, tak sobie trochę siedziałem, myślałem.
1: No.
0: No i chyba się zaczęło. Jedna osoba w Polsce została objęta nadzorem sanitarnym. Powodem miał być możliwy kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. I przypomnę, jest drugi wycieczkowiec, na którym jest chorowirus. Także, proszę Państwa, zaczęło się moim zdaniem, ale tutaj taka moja dygresja.
1: No,
0: jeśli prawdą jest, że akurat hantawirus roznoszą głównie gryzonie, w tym szczury, to nam Wrocław zmiecie z planszy.
2: Powstanie Rock Radio.
0: Dygresja przy sobocie.
1: Trzymajcie się tam na tym Dolnym Śląsku.
0: The Rolling Stones, Satisfaction.

0: Man in the Box i Alice in Chains, 21 po 9. Skorpionci, Grupa Journey za chwilę, proszę państwa. I tutaj prawda gra aktorska na miarę Oscara, a przynajmniej Pita. Złotego Niedźwiedzia, tak, Kajetana Ruszczyka. 21 po 9.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tu Rock Radio.

0: Reklama.
1: Jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było Ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
2: Nissan Polody. Poznań Dymienieckiego 38, Przymieszka pierwszego, Przeźmierowo Rynkowa 160, www.polody.pl.
0: Po reklamie.
3: Użądliła misia pszoła, och ty larwo misiu woła.
4: Wiesz co chodzi?
5: Powstanie!

0: the Sky, grupa Journey w Rock Radio. Jest tam od za 24, dziś 26, dziesiąta, przepraszam. Kiepsko w cyferki. Dobrze, Messenger.
1: Tak.
0: Halo.
2: Cześć panowie, tu Tomek Motorniczy z Krakowa.
1: Zerwałem.
2: Za waszym pośrednictwem chciałem złożyć mojej młodszej siostrze.
1: O.
2: Mojej malutkiej siostrze. Wszystkiego najlepszego. Z okazji okrągłych 40 urodzin.
1: O.
2: Mam nadzieję, że słucha gdzieś was tam przez aplikację w tej Wielkiej Brytanii. I dotrą ode mnie te życzenia. Także siostra, jeszcze raz wszystkiego najlepszego i 100 lat. I żebyś się nie zmieniała, żebyś zawsze była moją młodszą siostrą. Pozdrawiam wszystkich. Trzymaj się. Hell yeah.
0: Może przetłumaczmy. Happy birthday from your brother.
1: Yes.
0: Big brother, yes.
1: Yes. Thomas.
0: Hope, yes. And he is
1: driving
0: a tramway. In the Krakow, yes?
1: Yes.
0: And happy birthday once again.
1: And this is your brother.
0: Yes. Yes. Big brother.
1: Big.
0: And you are small sister. Okay. Thank you very much.
1: Dobrze, Boże, Tomku. Przyszłość jest przed nami,
0: Tomku,
1: naprawdę.
0: Pozdrawiamy! Pozdrawiamy, przyłączamy się do
1: życia
0: dobrego. Mamy nadzieję, że słuchasz nas przez aplikacji. Słuchaj nas na statku, proszę państwa, co dzisiaj się pojawiło w programie,
1: właśnie.
0: Więc na pewno w Wielkiej Brytanii też nas słychać. Edyta Bartosiewicz, ciao! Do 20.50.

0: to Pride w Rock Radio na koniec naszego spotkania, proszę Państwa, ale to nie wszystko. Przed 10:00 Urszula i Manic Street Preachers z numerem, który bardzo lubię, którego dawno nie graliśmy. Proszę zostać z aplikacją Rock Radio.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
14: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
15: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
16: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
17: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
18: I twoje też!
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
21: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
22: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
23: Została ostatnia reklama.
24: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
25: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
26: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
27: Po reklamie.
28: Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie.
29: Powstanie. Rock Radia.

0: My next pictures. If you tolerate your children will be next.
1: If you tolerate the next child will be next.
0: Yeah. Kajta Rusek, Pank Zjačka.
1: Thank you very much. And this is Jumbo Jorak.
0: Jumbo Jorak. Thank you so much. A proszę Państwa, w studiu, proszę Państwa, jeszcze nie karano. Jakub Wojciech Kaleta, dzień dobry.
2: Dzień dobry, z naciskiem na jeszcze.
0: O!
2: Jeszcze.
0: O! Widzę, co? Że... Nie.
2: Co? No co?
0: No gołowąs.
2: No właśnie tak nie zwany. Goło.
0: No nie, właśnie to jest gołowąs. Jak zostawiasz tak? Taki sam wąs, to jesteś gołowąsem.
1: Czekaj, bo ja nie widzę za tego. Jezu, faktycznie, nie widziałem zza monitora. No,
0: trochę na prezydenta.
2: Pan tik-tak taki.
1: O,
0: trochę tak.
2: No nie?
0: Pan Krzysiek.
1: No. Kurde.
0: No, tylko wiecie, jakie są plotki o panu Krzysiu, nie?
2: Jakie?
0: No właśnie, a propos więzienia, także lepiej bym...
2: No.
0: Zostawmy to.
2: A to dopiero początek zalet. No dobrze, po 10:00, no co, w cyklu W mgnieniu roku razem z Olą Konopką powiemy o takich rzeczach, których się nie dowiecie z poradnika bezpieczeństwa.
1: Okay. O, no. To bardzo dobrze, to
0: bardzo
1: fajnie.
0: Szeroki wachlarz jest.
2: Oczywiście, że tak.
0: Bardzo szeroki.
2: Ale w temacie.
0: No wierzę, no, wierzę, no. Że nie będziecie mówić do pierwszej pomocy.
2: Wiadomo.
1: Czyli drugiej. Będziecie mówili, jak zrobić plecak ewakuacyjny?
2: Nie.
0: O, jak zrobić kawę z patyków? Nie? Dobrze, a co po 12?
2: A po 12 w białych krukach. No powiemy o takim panu, który wpłynął na tych wszystkich, coś się później malowali na scenie, tam jakieś pirotechniki robili. On to wymyślił w zasadzie, a później reszta od niego to odgapiła.
0: Gdybyś tam makijażu skończył, powiedziałbym, że Freddie Mercury, ale...
2: Nie.
0: Nie wiem.
2: To jest wcześniejsze.
0: Nie będę strzelał nawet.
2: Końcówka lat 60.
0: 60?
2: No, na
1: Jezu, aż tak?
2: No a co?
0: Dobrze. Kuba Kaleta przejmuje stery, proszę Państwa. Jest przygotowany, są zagadki, tak. Są pomysły. Jest Ola tutaj w sukurs przychodząca. Więc my mówimy adios na razie. Słyszymy się jutro o 6:00. Cześć, pa, hejka.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Została ostatnia reklama.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
5: W Rock Radio.
6: Przystanek Klasyka Rocka.
7: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10 na rozgrzewkę zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od Human, ale wcześniej newsy.
8: Uwaga na burze. Ostrzeżenia pogodowe dotyczą większości kraju. Kolejna osoba ewakuowana z wycieczkowca z hantawirusem. Zajrzymy też na egzamin ósmoklasisty i na boiska ekstraklasy.
5: Newsy Rock Radia.
8: Marcin Krzemiński. 13 województw z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Możliwe też porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. Najłatwiej wymienić regiony, których alerty nie dotyczą, to zachodniopomorskie, podlaskie i lubuskie oraz wschodnie krańce Polski. Gdzie indziej pogoda burzowa, ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 14 i potrwają do końca dnia, a miejscami też w nocy. Kolejna osoba ewakuowana z holenderskiego wycieczkowca ma pozytywny wynik testu na hantawirus. To francuska. Stan kobiety pogorszył się w nocy. Pacjentka znajduje się w szpitalu zakaźnym. Cztery pozostałe osoby z Francji, które wracały razem z zakażoną kobietą, miały wyniki negatywne i pozostają w szpitalu. Będą poddane ponownym testom. 376 oskarżonych o blisko 240 sfingowanych kolizji drogowych. Do sądu w Siedlcach trafił akt oskarżenia wobec grupy przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzeniem odszkodowań komunikacyjnych. Firmy ubezpieczeniowe miały na tym stracić ponad 20 milionów złotych. Prokuratorskie śledztwo trwało ponad 6 lat. W szkołach podstawowych trwa właśnie egzamin ósmoklasisty. Na napisanie egzaminu z języka polskiego uczniowie mają jeszcze niespełna godzinę. O samopoczucie przed egzaminem, przed szkołą podstawową numer 64 w Łodzi, pytał ich Bartosz Kądziałka.
9: Stresowałem się, nie mogłem w nocy spać i ćwiczyłem z tych arkuszy i myślę, że lektura będzie najłatwiejsza. Co bym znał, to opowieść wigilijna, najbardziej bym chciał.
10: Pierwszy raz się w sumie stresuję. Nie mogę uwierzyć, że kończę podstawówkę.
11: Jest jakaś lektura, którą byś chciała, żeby właśnie się pojawiła na egzaminie?
10: Pan Tadeusz.
12: Obojętnie, wszystkie tam potrafię w miarę.
11: Wszystkie potrafię. No to super, no to się nie denerwujesz. No właśnie. Wy jesteście chyba z Ukrainy, prawda? To jest jakiś problem z dawaniem z języka polskiego dla was?
13: Dla mnie tam żadne. Ja tutaj już jestem przez połowę życia, więc normalnie, no spokojnie.
8: Egzaminu nie można nie zdać, ale jego wynik będzie się liczył przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Legia Warszawa może odetchnąć z ulgą, bo po wygranej w Niecieczy jest już niemal pewne utrzymanie w Ekstraklasie, co przez większość sezonu nie było tak oczywiste. Blisko obrony tytułu jest Lech Poznań, mimo potknięcia w tej kolejce, bo do końca sezonu zostały już tylko dwa weekendy. Michał Waszkiewicz.
14: To, że Legia na dwie kolejki przed końcem ligi jest prawie, podkreślam, prawie pewna utrzymania, pokazuje wprost, że ten sezon był dla stołecznego zespołu koszmarny. Markowi Papszunowi jednak uda się zrealizować postawiony przed nim cel, choć skromna wygrana w Niecieczy z już zdegradowaną Termaliką nie jest raczej czymś, czym trener powinien się chwalić.
15: To cenne zwycięstwo dowieźliśmy na trudnym dla Legii Warszawa terenie, bo to wiemy historycznie, także bardzo się cieszę, że miałem udział w tym przełamaniu.
14: Legia ma 5 punktów przewagi nad strefą spadkową, a to jak kuriozalna jest w tym roku liga, świadczy fakt, że od drugiego miejsca dzieli ją 6 punktów. 5 punktów przewagi nad peletonem ma Lech, czyli jedno zwycięstwo wystarczy mu do obrony tytułu.
8: Nadziei nie tracą jeszcze w Białymstoku, Częstochowie i Zabrzu.
5: Newsy Poznań.
16: Urszula Salamon. Zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed burzami w Wielkopolsce. Mogą się ich spodziewać mieszkańcy południowych i wschodnich powiatów naszego województwa. Lokalnie możliwy jest też drobny grad. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od 14 do 22. Deszcz na pewno przyda się plonom dotkniętym suszą. Rolnicy we wschodniej Wielkopolsce już szacują wywołane nią straty.
17: To ja myślę, że to będzie od 30 do 50% plonów zeszłorocznych.
16: Mówił rolnik Mateusz Garbatowski. Jak dodaje, w tym roku będzie dobrze, jeżeli zarobki wystarczą na pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. Na koniec sport. 8 tysięcy zawodników wystartowało wczoraj w Poznaniu w biegu Wings for Life. Uczestników gonił samochód prowadzony przez Adama Małysza. Zwyciężył Dariusz Nożyński. Przebiegł prawie 68 kilometrów. Najlepsza wśród kobiet była Monika Brzozowska z wynikiem 52 kilometrów. A za godzinę opowiemy o postępach budowy pływalni na Grunwaldzie.
5: Rock Radio 105 i 4 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
5: Pogoda.
16: Do końca dnia w Poznaniu będzie pochmurno, bez przejaśnień. Wieczorem ma mocno padać. Po południu natomiast mieszkańcy południowych i wschodnich powiatów Wielkopolski mogą spodziewać się burz. Spójrzmy jeszcze na termometry. Obecnie w Poznaniu wskazują 19 stopni. Maksymalnie ociepli się do 22. Ciśnienie jest niskie i takie utrzyma się w najbliższych dniach.
5: Rock Radio 105 i 4 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jan.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem. O czym dzisiaj porozmawiamy w cyklu W mgnieniu roka?
0: Dzisiaj będzie taki poradnik, jak zachować się w obliczu nadciągającej apokalipsy.
1: Oj, i w mojej głowie jest pewna jakaś tam wizja.
0: No ja też czytałem poradnik bezpieczeństwa, to ja wiem co robić, ale to nie jest do końca to, co by zrobił
1: główny bohater utworu, o którym dziś będziemy rozmawiać.
0: Tak. Po prostu podmiot liryczny miał to, że tak powiem, w pompie przysłowiowej.
1: Tak. Wsiada
0: pompie
1: do samochodu.
0: Nawet, no
1: i jedzie spędzić miło czas ze swoją partnerką.
0: No i fajnie, tak. A niech się tam pali i wali, że tak powiem, no nie? No tak się mówi, tak?
1: To, no tak.
0: No właśnie.
1: No mówi się, oczywiście, no, że tak. Dobrze, nie będziemy zdradzać więcej szczegółów.
0: No nie, absolutnie.
1: Ponieważ więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Została ostatnia.

0: To jest bardzo przyjemny kawałek, klasyka rocka od Alanis Morissette i bardzo miło się go słucha również w poniedziałkowe przedpołudnie, bo mamy minutę po wpół do 11, więc jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do pierwszej połowy lat 80.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1984. To właśnie w tym roku Michael Jackson ulega wypadkowi podczas kręcenia spotu reklamowego dla Pepsi. Jego włosy stają w płomieniach, a on sam doznaje poparzeń drugiego stopnia. Amerykański astronauta Bruce McCandless odbywa pierwszy spacer kosmiczny bez stałego połączenia ze statkiem, a na zimowych igrzyskach olimpijskich w Sarajewie brytyjscy łyżwiarze Jane Torvill i Christopher Dean dostają maksymalne oceny za poruszający taniec do utworu Bolero Ravela, czyli gdyby to była gra na automaty, to mieliby high score.
2: A to nie wszystko, dlatego że 42 lata temu, czyli 11 maja 84 roku, wychodzi singiel zespołu Ultravox zatytułowany Dancing with Tears in My Eyes.

0: Co to jest za zespół, ten Ultravox?
1: To jest brytyjski zespół grający muzykę synthpopową. A ten kawałek znajdziemy na 7. płycie zespołu pod tytułem Lament.
0: I to jest największy przebój Ultravox i jednocześnie jeden z największych przebojów lat 80.
1: Kuba, o czym opowiada tekst tego utworu?
0: Tekst jest inspirowany postapokaliptyczną powieścią Ostatni brzeg autorstwa brytyjsko-australijskiego pisarza Neville'a Shute'a. Ta książka ukazała się w 1957 roku. No i ta powieść przedstawia ostatnie miesiące życia ludzi osiadłych w Australii po wojnie nuklearnej, która objęła swoim zasięgiem całą północną półkulę. W momencie rozpoczęcia powieści Australia jest jednym z nielicznych miejsc wolnych od pyłu promieniotwórczego. No to jest gorsze niż masz ty 5G chyba. Czy na równi, dobra, na równi, okej, no. Najgorsze są szczepionki.
1: No ale powiedziałeś, o czym jest tekst?
0: Nie.

0: To powiedz, o czym jest tekst.
1: A tekst piosenki nie jest przełożeniem jeden do jednego treści książki, dlatego że tekst piosenki Dancing with Tears in My Eyes opowiada o tym, że w obliczu nadciągającej apokalipsy podmiot liryczny chce spędzić ostatnie chwile w ramionach ukochanej. No, co tam będą robić, to już muszą państwo się po prostu domyślić. Nie będą bynajmniej grać w warcaby. I w takim samym klimacie, nawet nie post-apo, tylko takim pre-apo, jest teledysk do tej piosenki, dlatego że mamy tam takie sceny z katastrofy w elektrowni atomowej. Oczywiście miasto jest w panice, ludzie tam uciekają, wykupują papier toaletowy, ryż i kaszę w Tesco.
0: No, a w tym czasie główny bohater sobie jedzie samochodem, fajnie.
1: Ma to, tak, w pompie ma to. No i miło spędza czas z partnerką, tak? Jest już plansza do tych warcap rozstawiona i elo, tak? No jeszcze jest bardzo ważna informacja dla państwa.
0: Tak, Kuba przed chwilą zapodał mi tutaj bardzo interesujący remix.
1: W 2004 roku niemiecki duet Eurodance Nova Space nagrał cover tej piosenki na tłustym bicie w sam raz do samochodu. W ogóle bardzo mi się podobają te nazwy. Nova Space, Kosmonowa, był jeszcze taki duet producencki, też oni grali taką muzykę taneczną. I jest jeszcze parę innych. Ale zapomniałem w tym momencie. Jest jeszcze Stargate na przykład, taki DJ. To ja mogę opowiadać o tym godzinami, proszę państwa. To musi mi Ola wyłączyć mikrofon, bo ja się nie zamknę.
0: No to wyłączam. Cyk.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Proszę bardzo, 4,5 minuty, a tyle emocji w tym numerze. To klasyka rocka od Janis Joplin w Rock Radio. Za 17 minut będzie 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie fragmentu na legendarnej i wypakowanej przebojami debiutanckiej płyty oddziału zamkniętego, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Reklama.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
10: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
13: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Została ostatnia reklama.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
18: taniej masz. Po reklamie.
19: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: No to jest bezdyskusyjnie jeden z najważniejszych numerów lat 90. Klasyka rocka od Pearl Jam. W newsach o 11 sprawdzimy, gdzie po południu możemy spodziewać się burz, ulew i silnego wiatru, a po 11 posłuchamy sobie jednego z największych hitów lat 80. w Rock Radio.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
6: Została ostatnia reklama.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.
5: W Rock Radio.
1: Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 11 posłuchamy nieśmiertelnego hitu Bon Jovi, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
10: Prokuratura ustala, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Kolejny sukces na koncie Roberta Lewandowskiego.
1: Rock Radia.
10: Marcin Krzemiński. Ważna informacja z prokuratury krajowej. Przekazała, że prowadzi czynności sprawdzające, zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej. Ziobro wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Poseł PiSu i były minister sprawiedliwości obrał amerykański kierunek po tym, jak na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl, doszło do zmiany władzy. Maciej Kluczka.
11: To znamienne, że były minister sprawiedliwości ucieka do kolejnego kraju przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówi poseł Paweł Ślis.
12: Na Zbigniewie Ziobrze ciążą bardzo poważne zarzuty, on ma się czego bać, dlatego uciekł.
11: Wobec Ziobry toczy się śledztwo w sprawie ustawiania konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Ściągnięcie Ziobry ze Stanów będzie jednak i trudne, i kosztowne, ocenia poseł Ślis, bo Polska będzie musiała wynająć amerykańskich prawników, by przed sądem amerykańskim reprezentowali państwo polskie.
12: Bo wiemy, że ta grupa amerykańskich prawników to jest jedna z najlepiej zarabiających grup zawodowych. To ja podejrzewam, w setkach tysięcy dolarów będzie się liczyło.
11: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeszcze dziś złoży wniosek o ekstradycję Ziobry z USA do Polski.
10: Już nie 13, a 14 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Do tej grupy dołączyła większa część Lubuskiego. Nie ma już białych plam w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Spokojnie powinno być tylko na Pomorzu Zachodnim, Podlasiu i generalnie na wschodzie. W pozostałych regionach oprócz burz ulewy, silny wiatr, miejscami grad. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Jak przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się, a także korzystanie z podpisu zaufanego nie są aktualnie możliwe. Resort zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemu. Na razie poleca, aby korzystać z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. To był dla katalońskich kibiców scenariusz wymarzony, czyli świętowanie mistrzostwa na oczach największego rywala. I spełnił się on wczoraj. FC Barcelona wygrała z Realem Madryt i zapewniła sobie kolejny tytuł. Tym samym swoją imponującą kolekcję powiększył Robert Lewandowski. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
13: Real był na Camp Nou bezradny, co Barcelona bezlitośnie wykorzystała. Wygrała 2-0 i na trzy kolejki przed końcem sezonu ma 14 punktów przewagi nad największym rywalem, więc mogła świętować przed własną publicznością na oczach królewskich. Świętowali też Polacy. Wojciech Szczęsny wprawdzie się nie napracował, a Robert Lewandowski grał dużo mniej, choć akurat jego wkładu nie można pomijać, bo swoje strzelił. Jak mówił w Canal Plus Sport, powiększył swoją kolekcję.
14: 4 lata, 3 mistrzostwa w Hiszpanii, wiadomo, że też wcześniejsze w Bundeslidze, więc widać, że lubię chyba kolekcjonować te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
13: Lewandowski ma na koncie 3 tytuły mistrza Hiszpanii, 10 mistrzostw Niemiec i 1 mistrzostwo Polski. W sumie w jego kolekcji są aż 33 puchary.
10: W tym ten najważniejszy za triumf w Lidze Mistrzów.
15: Newsy Poznań.
16: Urszula Salamon, zapraszam. O 9:00 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. W naszym województwie przystąpiło do niego prawie 40 tysięcy uczniów. Wyniki zadecydują o tym, kto dostanie się do wymarzonych liceów i techników. Zostaną ogłoszone 3 lipca. Tymczasem na Grunwaldzie postępuje budowa pływalni. Obiekt wykorzystuje ekologiczne rozwiązania, mówi Justyna Litka, prezes Zarządu Poznańskich Inwestycji Miejskich.
17: Nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej.
16: Basen powstaje przy ulicy Taborowej. Ma zacząć działać w ostatni weekend maja. A w najbliższy weekend wybierzcie się na Cytadelę. Odbędzie się tam kejtrówka. Imprezie jak co roku towarzyszyć będą zawody latających psów. W programie są też pokazy, prelekcje i porady behawiorystów. Wstęp jest bezpłatny. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o skutkach suszy w Wielkopolsce.
15: Rock Radio 105 i 4 FM. Pogoda.
16: Synoptycy ostrzegają przed burzami w Wielkopolsce. Alert został rozszerzony na prawie wszystkie powiaty naszego województwa, również poznański. Opadom ma towarzyszyć silny wiatr, który w porywach może osiągnąć 70 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest też drobny grad. Ostrzeżenie dla powiatu poznańskiego ma obowiązywać od 14 do 20.
15: Rock Radio 105 i 4 FM.
6: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba K.

0: Jest to bardzo przyjemny kawałek, który doskonale brzmi, nie tylko jeżeli akurat nie pada za oknem. A propos, no to na popołudnie zapowiadane są burze praktycznie w całym kraju. Burze, silny wiatr, no generalnie warto słuchać newsów Rock Radia o godzinie 12, tam na pewno podamy więcej szczegółów, a znacznie wcześniej, bo już za chwilę w Rock Radiu posłuchamy sobie fragmentu no legendarnej debiutanckiej płyty Lady Punk, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje.
0: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
0: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Została ostatnia reklama.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie.
4: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Powiem wam w sekrecie, że to jest numer, którego można bezkarnie słuchać również w poniedziałek. Naprawdę nikt tego nie sprawdza. Klasyka rock od The Cure w Rock Radio. No właśnie, jak poniedziałek, a poniedziałkowe przedpołudnie konkretnie, bo mamy 11:30, no to oczywiście kolejna szansa na to, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia i żeby zgarnąć koc i kubek termiczny Rock Radia. Bo takie fanty są dzisiaj do zdobycia. Jak sprawić, żeby to wszystko było wasze? No, należy do nas albo przedzwonić, albo podesłać nam głosówkę na Messengerze i w tej głosówce albo w tej wiadomości przytoczyć nam historię, która sprawi, że poczujemy się zaskoczeni, rozbawieni, wzruszeni na przykład. No chodzi oczywiście o jakieś takie skrajne emocje, które ma to w nas wywołać. No i jeżeli potrzebujecie na przykład inspiracji, no to ja zaglądam do naszej skrzynki z anegdotkami i wyciągam z niej historię taką oto. Proszę bardzo.
1: W 2002 roku pod pretekstem przeprowadzki jednego ze przyjaciół zabrałem żuka mojego taty. Spakowałem na tylko 15 osób, 15 pangrokowców, w tym moją aktualną żonę Aleksandrę. I wybraliśmy się do Suchej Beskidzkiej na koncert punkowy. Grał między innymi KSU. Żukiem udało się dojechać praktycznie pod samą scenę, ponieważ koncert odbywał się na targowisku w Suchej Beskidzkiej. Więc wyjechaliśmy na plac, otworzyliśmy pakę. No i po prostu dobrze się bawiliśmy. Skasowałem też od ludzi po parę groszy na benzynkę, bo to wiadomo, trzeba się spakować i jechać. Ja nie zatankowałem ani kropli, no bo wiadomo, po co. Wszystko przechuśtałem, odstawiłem żuka, grzecznie i tyle. Poniedziałek rano mój ojciec siadł w niego, nie zwrócił uwagi, wskazówka od benzyny nawet nie drgnęła i udał się na zakupy materiałów stolarskich. Między Wadowicami a Kalwarią zrobił zostką w Barwałdzie, gdzieś ten żuk zgasnął. To był 2002 rok, więc nie posiadał jeszcze telefonu komórkowego, więc musiał gdzieś gonić po domach, prosić o numer telefonu, żeby dzwonić za mamą, aby ktoś wziął 5 litrów benzyny i budowiózł. No, miał zły poniedziałek. Ja miałem za to świetny koncert i moi przynajmniej również. Do dziś to dobrze wspominamy.
0: No i dlatego ja przezornie przed każdym koncertem tankuję i to pod korek. Na wasze historie do rock'n'rollowca dnia czekamy pod numerem 2244066, ale możecie również podesłać je w głosówkach na Messengerze, a kto zostanie rock'n'rollowcem dnia i kto zgarnie koc oraz kubek termiczny Rock Radia, tego dowiemy się po 17:00, a już teraz prawdziwa perełka i klasyka rocka z lat 70. od Free w Rock Radiu.

0: I to jest numer, który doskonale sprawdza się nie tylko za kółkiem. Klasyka rocka od Guns N' Roses w Rock Radio. Za 21 minut będzie 12, a my oczywiście przy poniedziałku nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka. A jakże? I to w takim, no, jamajskim trochę wydaniu. Będzie rozbujany hit or tea love, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.
2: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
11: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Została ostatnia reklama.
15: Ulubiona kuchnia?
16: Wiadomo, włoska.
15: Lody?
16: No, włoskie.
15: Wakacje?
16: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
15: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
16: Fantastycznie!
15: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol/car.pl.
19: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: Bardzo lubię. Moja topka, jeśli chodzi o klasykę hard rocka, Led Zeppelin albo Led Zeppelin, jak to mówią, za oceanem oczywiście, w Rock Radio. O 12 sprawdzimy, jak tam ósmoklasistom poszły egzaminy, a po 12 posłuchamy sobie jednego z największych rockowych hitów lat 80. w Rock Radio.
1: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Reklama. Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: Została ostatnia reklama.
11: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
1: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch na drugą połowę poniedziałku wleci ponadczasowy kawałek Queen, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
12: Śledztwo w sprawie odnalezionego drona w weekend właśnie ruszyło. Pierwszy egzamin E8, zanim ósmoklasiści mówią, jakim poszło. Polskie akcenty na festiwalu w Cannes, który rusza już jutro.
1: Rock Radia.
12: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest śledztwo w sprawie drona znalezionego pod Bartoszycami. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Olsztynie. Dotyczy przekroczenia bez pozwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny, który miał przylecieć z Rosji. Dron leżał około 20 km od granicy z obwodem królewieckim. Według nieoficjalnych informacji wrak zauważył właściciel pola. Dron miał mieć napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery. Ósmoklasiści wychodzą już ze swojego pierwszego egzaminu. Dziś napisali sprawdzian z polskiego. To pierwszy z trzech egzaminów, które potrwają jeszcze do środy. A jak im poszło dziś? Uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziałka.
13: Z tobą rozmawiałem 2 godziny temu i jak?
14: Dobrze.
13: A skąd wiesz, że dobrze?
14: Ja wiem.
15: Wszystko, co się dało napisać.
13: No, z tobą też rozmawiałem. No i jak ci poszło?
15: Bardzo dobrze. Była lektura Ania z Zielonego Wzgórza i było dobrze. Wszystko tam prawie napisałem i było łatwe.
16: Było git. Łatwe to było.
13: Jak wam poszło?
14: Chyba dobrze.
17: No, mam nadzieję, że będzie chociaż żeby było z 50-60%.
18: Nie no, zależy mi, żeby był wynik wysoki.
12: Jutro egzamin z matematyki, a pojutrze z języka obcego. Niemcy odrzucają propozycję Putina o pośredniku w rozmowach o pokoju. Niemieckie MSZ nie przystało na propozycję, by to były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder miał być pośrednikiem w rozmowach Europy z Rosją. Jak ocenił sekretarz stanu do spraw europejskich w niemieckim MSZ Günther Grischbaum, ze względu na swoją przeszłość 82-letni Schröder nie może występować jako neutralny, bezstronny i uczciwy pośrednik. Putin powiedział w sobotę, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Wówczas zaproponował na pośrednika Gerharda Schrödera. Nadal w stanie ciężkim przebywa gnieźnieński żużlowiec Patryk Budniak, który wczoraj podczas ligowego meczu uległ groźnemu wypadkowi. Sportowiec przeszedł w nocy operację kręgosłupa w poznańskim szpitalu imienia Józefa Strusia. Obecnie jest w śpiączce farmakologicznej. W najbliższym czasie przejdzie tomografię komputerową. Do feralnego zdarzenia doszło na drugim wirażu pierwszego okrążenia, gdzie dwóch żużlowców, w tym Budniak, szczepiło się motocyklami. 18-letni zawodnik przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu, uderzając jeszcze w klubowego busa. Jego motor poleciał kilkanaście metrów dalej. Drugi z zawodników miał więcej szczęścia, upadł na tor, a do parku maszyn wrócił w karetce. 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes rozpocznie się już jutro. Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym także produkcje z polskim akcentem. To film Pawła Pawlikowskiego Faverland oraz film Ashgara Faradiego, który jest reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. O przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Desluge.
14: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10:30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
12: Plakat 79. edycji festiwalu w Cannes przedstawia kadr z filmu Thelma i Louise z 1991 roku.
1: Newsy Poznań.
16: Urszula Salamon, zapraszam. Rolnicy we wschodniej Wielkopolsce szacują straty w związku z dotkliwą suszą. Przez brak deszczu plony są dużo mniejsze niż rok temu. O szczegółach mówi nasz reporter Adam Kaźmierczak.
19: Jak powiedział mi rolnik Mateusz Garbatowski, jego pole przypomina Saharę, przez co plony są dużo mniejsze. Największe straty są w rzepaku.
16: A na dzisiaj synoptycy zapowiadają burzę. Ostrzeżenie przed silnymi opadami i wiatrem wydano dla prawie wszystkich powiatów Wielkopolski. Ósmoklasiści pisali dzisiaj swój egzamin. W Wielkopolsce przystąpiło do niego prawie 40 tysięcy uczniów. Wyniki poznamy 3 lipca. Zadecydują o tym, kto dostanie się do wymarzonych liceów i techników. A o krok od wymarzonego mistrzostwa jest Lech Poznań. Wystarczy, że wygra jeden z dwóch ostatnich meczów. Kolejusz ma 7 punktów przewagi nad drugą w tabeli, Jagiellonią Białystok. Najbliższe spotkanie Lech rozegra z Radomiakiem Radom. Początek meczu w sobotę o 20:15.
1: Rock Radio 105 i 4 FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja. Pogoda.
16: Od 14 do 20 będzie obowiązywać ostrzeżenie IMGW dla powiatu poznańskiego przed burzami. Alert dotyczy prawie wszystkich powiatów naszego województwa. Opadom deszczu będzie towarzyszyć też silny wiatr. W porywach może osiągnąć 70 km na godzinę. Możliwy jest też grad. Przypomnę, alert zacznie obowiązywać o 14.
1: Rock Radio 105 i 4 FM.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Rock Radio 105 i 4 FM. Rock
1: Radio. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć!
1: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka, jest też Kuba Kaleta.
0: To jest takie zaklęcie odbijające trochę. Takie expecto patronum trochę.
1: Taki miałam w tym cel.
0: No to ja nie wiem, co się mówi już teraz.
1: Po co my tu jesteśmy?
0: No po to jesteśmy, żeby opowiedzieć Państwu o kolejnym białym kruku w naszej kolekcji już za moment. No i dzisiaj...
1: Co dziś masz?
0: No dzisiaj mamy, tak, no bo to tak. Nasze, to nie jest tak, że ja przynoszę płyty z domu, tak, tylko to po pierwsze słuchacze proponują, a my dla naszych kochanych słuchaczy po prostu...
1: My wszystko dla nich.
0: Wszystko, dokładnie tak, mamy serce na dłoni, proszę
1: dziś
0: Państwa.
1: Porozmawiamy o zespole, o artyście, który zdecydowanie mógłby być wpisany w księgę osób pozytywnie zakręconych.
0: A do tego może być też spokojnie wpisany do księgi osób, które miały ogromny wpływ na rozwój muzyki rockowej, mimo tego, że jego muzyka, no to nie jest muzyka stricte rockowa. On po prostu zapłodnił twórczo kolejne pokolenia młodszych kolegów po fachu.
1: Więcej szczegółów na ten temat już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
2: Rock Radio. Klasyka.

0: I to jest klimat nie do podrobienia. Klasyka rocka od Doors w Rock Radiu. Za 28 minut będzie 13. My jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o zespole The Crazy World of Arthur Brown oraz o ich płycie zatytułowanej tak samo. Krążek zaproponował nam Mariusz w komentarzu na Facebooku.
3: I am the god of hellfire and I bring you fire.
2: I może od początku, bo nie wszyscy wiedzą, co to jest za zespół. The Crazy World of Arthur Brown jest to angielski zespół grający muzykę rockową, soulową, R&B, coś takiego.
0: Lekko psychodeliczną również muzykę.
2: I album, o którym dziś mówimy, jest debiutanckim albumem zespołu.
0: Warto podkreślić, że mimo tego, że Arthur Brown ze swoim zespołem, no to nie jest rasowa, rockowa kapela, to mają oni ogromny wpływ na rozwój muzyki rockowej, dlatego że widowiskowe koncerty z bogatymi scenografiami i makijaż i ten taki wizerunek sceniczny Arthura Browna zainspirowały kolejne pokolenie rockowych muzyków na czele z zespołem Kiss, z Alice Cooperem czy z Marilynem Mansonem.
2: The Crazy World jest zdecydowanie crazy tam.
0: No myślę, że pan Arthur Brown mógłby spokojnie trafić do galerii osób pozytywnie zakręconych teleekspresu.
2: Zdecydowanie. Co mi powiesz o płycie pochodzącej z 68 roku?
0: Jest ona utrzymana w klimacie psychodelicznego soulu i zawiera największy hit zespołu The Crazy World of Arthur Brown, czyli numer Fire, który był wielokrotnie samplowany przez przeróżnych wykonawców od Prodigy przez Marilyna Mansona po Death Grips.
2: Ale na krążku znajduje się również hit I Put a Spell on You.
0: I jest to cover z repertuaru Screaming Jaya Hawkinsa, to jest taki bluesowy standard. To jest chyba jedna z najczęściej coverowanych piosenek w historii muzyki, dlatego że swoją wersję nagrał, po raz trzeci go wymienię, Marilyn Manson również, ale także Sonic, czyli ta pani od It Feels So Good na przykład. No i mamy na płycie The Crazy World of Arthur Brown jeszcze jedną ciekawostkę. Mm-hmm. Cover I've Got The Money z repertuaru Jamesa Browna. Jak powszechnie wiadomo, winylowe wydania płyt mają stronę A i stronę B. No więc strona A płyty The Crazy World of Arthur Brown to jest tak naprawdę zamknięta całość. To jest taki 20-minutowy ciąg piosenek zatytułowany zbiorczo The Fire Suite i częścią tej suity jest też właśnie hit Fire. I warto też zauważyć, że ta płyta, o której rozmawiamy, to jest jedyny album tej kapeli nagrany w oryginalnym składzie. Muzyka na tej płycie charakteryzuje się takimi teatralnymi wokalami, no i tajemniczymi tekstami, a całość wyprodukował Keith Lambert, czyli menadżer grupy The Who. I warto też powiedzieć parę słów na temat dalszych losów zespołu The Crazy World of Arthur Brown, bo one są dość nietypowe, a to dlatego, że niedługo po premierze tej debiutanckiej płyty muzycy nagrali drugi album studyjny, czyli Strangelands.
2: Po czym niestety rozpadli się.
0: Na kolejne 30 lat. A sama płyta Strangeland ukazała się, ale dopiero 19 lat po jej nagraniu, a to dlatego, że wytwórnia płytowa stwierdziła, że ten krążek i tak się nie sprzeda, nie ma tu potencjału na przebój, w związku z tym on wylądował na półce na prawie 20 lat.
2: Ale na 50-lecie premiery płyty
0: tej debiutanckiej
2: w 2018 roku wyszła jej reedycja.
0: Jest to reedycja po prostu, proszę
2: tak
0: państwa.
2: Jest.
1: Białe kruki klasyki rocka w

0: jest numer, który mnie zawsze kojarzy się z wakacjami. Tom Petty w Rock Radio. A propos tej wakacyjnej pogody, no to po południu raczej na nią nie mamy co liczyć. Szykują się burze, deszcze, no i też silny wiatr. Jeżeli chcecie poznać szczegóły, to słuchajcie newsów Rock Radia o 13, a znacznie wcześniej, bo już za chwilę posłuchamy no chyba największego przeboju grupy AZLP. Więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w Unum też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tzw. kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na BRW.pl.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Została ostatnia reklama.
12: Tak już jest.

0: aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
2: Rock Radio.

0: Proszę bardzo, taką sentymentalną podróż do początku lat 90. serwują nam panowie z Red Hot Chili Peppers. W newsach o 13 sprawdzimy, gdzie po południu możemy się spodziewać burz, ulew i silnego wiatru, a po 13 posłuchamy sobie prawdziwej perełki od Suzy Quatro w Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Autorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl. Reklama.
1: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
8: Po reklamie.
9: W Rock Radio.
10: Przystanek Klasyka Rocka.
11: Tu Kuba Kaleta. Po 13 zapuścimy sobie bardzo przyjemny numer Suzy Quattro. A teraz porcja świeżych newsów.
12: Jaki jest obecnie status Zbigniewa Ziobry, wyjaśnia prokuratura krajowa. Będą ulgi w podatkach, czy zwykły Polak na nich zyska? Mieszkańcy mniejszych miast odczuwają coraz mocniej suszę.
9: Rock Radia.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Przeprowadzka Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych wywołuje gorącą polityczną dyskusję, ale jak podkreśla prokuratura krajowa, były minister sprawiedliwości nie jest osobą poszukiwaną, podkreśla rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
13: Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport. I to jest najważniejszy fakt, który należy przyjąć przy ocenie dalszych działań.
12: Mimo to prokuratura krajowa informuje, że od wczoraj prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w, tu cytat, ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą. Nowy premier Węgier Peter Madziar szykuje się do podróży do Polski. W przyszłym tygodniu ma pojawić się w Warszawie, ogłosiła przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Madziar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się do polskiej stolicy. Część oszczędności części Polaków ma być zwolniona z podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Ma to zwolnić z podatku od zysków kapitałowych oszczędności Polaków do 100 tysięcy złotych, przy czym część tej kwoty może być ulokowana w popularnych lokatach i obligacjach, a część będzie musiała być inwestowana na przykład na giełdzie. Problem w tym, że to bardziej rozwiązanie dla już doświadczonych inwestorów niż dla przeciętnego Polaka budującego swoje oszczędności, przyznaje Katarzyna Szwarc, ekspertka Fundacji Instrat i była pełnomocnik ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
14: W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. To nie są wolne środki inwestycyjne. To jest poduszka finansowa, do której trzeba mieć szybki dostęp. W razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód.
12: Nowe rozwiązania dotyczące OKI mają wejść w życie od przyszłego roku. W mazowieckim Pułtusku z powodu niskiego stanu wód gruntowych w zeszłym tygodniu nie było wody w kranach. W podwarszawskiej Lesznowoli spadło ciśnienie w wodociągu. Dziś susza to norma. W latach 80. występowała w Polsce średnio co 5 lat, mówi hydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Profesor Paweł Rowiński przyznał, że obecnie Polska zmaga się ze wszystkimi rodzajami suszy, więc miasta muszą przystosować się do zmieniającej się sytuacji.
15: Pamiętajmy, że w miastach mamy bardzo duże
8: powierzchnie, dachy, parkingi. Parkingi można rozszczelnić, to mogą być jakieś ażurowe przestrzenie, które pozwalają, że ta woda jest wchłaniana, nie musi spływać po tych betonowych powierzchniach do kanalizacji. Na dachach, szczególnie tych dużych dachach, można jakoś instalować takie miejsca zielone, które zatrzymują trochę wody.
12: A takie instalacje są przydatne w czasie coraz częstszych nawalnych ulew.
9: Pogoda.
12: Jeszcze dziś możliwy deszcz i burze, słońca najwięcej na północy, wschodzie i w Małopolsce, a także w Wielkopolsce. Temperatury podskoczyły dziś jedynie w okolicach Szczecina do 16 stopni, poza tym jednak głównie ponad 20. Tyle pokazują termometry na Śląsku, do 21 w Małopolsce i na Podlasiu, do 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
9: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Numer, który moim zdaniem kompletnie się nie zestarzał. Klasy karaoke od Jefferson Airplane w Rock Radio. 19 minut po 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który trafił na debiutancki longplay Manamu, zatytułowany Cóż za niespodzianka Manam, czyli przeniesiemy się do początku lat 80., więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było ci jeszcze milej w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail, możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
3: Nissan Polody. Poznań Dymienieckiego 38 przy Mieszka I. Przeźmierowo Rynkowa 160. www.polody.pl.
1: Po reklamie.
4: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub.

Na takiego pasażera to ja bym nawet chętnie wziął na pokład i nawet powiem więcej, bym mu nie kazał się dorzucać do benzyny, mimo tego, że to są obecnie wcale nie tanie rozrywki. Iggy Pop w Rock Radio za 2 minuty będzie 13:30, a ja przypominam, że my w Rock Radio sobie na okrągło przez cały dzień słuchamy klasyki rocka, a rozmawiamy również z niezłymi gośćmi Rock Radia i mogę wam już teraz zdradzić, że jutro tym niezłym gościem będzie Katarzyna Gołda, czyli była oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, która w marcu wydała swoją debiutancką powieść pod tytułem Złoty Spadochron. I tak, Kasia była u nas już przy okazji premiery właśnie Złotego Spadochronu. Była również specjalnym gościem Kryminalnej Majówki, gdzie opowiadała o służbie w ABW i SKW. A ta jutrzejsza rozmowa to absolutnie nie będzie powtórka tego, co już na naszej antenie się pojawiło. To będzie tak zwany nowy content. I w związku z tym jutro Kasia opowie, dlaczego nie będzie życzyć swoim czytelnikom miłego dzionka i smacznej kawusi na socialach. Opowie również o tym, czy pisarzowi wypada recenzować książki kolegów po piórze. No i zdradzi także, kiedy możemy spodziewać się kontynuacji Złotego Spadochronu. Na rozmowę z Kasią Gołdą zapraszam was na jutro, na 22 do programu Niezły Gość Rock Radia. Pierwsze zwiastuny tej rozmowy oczywiście będą się pojawiały sukcesywnie w naszych mediach społecznościowych i na naszej antenie, więc bądźcie czujni. A już teraz słuchamy sobie bardzo klimatycznego, ale także bardzo przebojowego numeru The Cardigans w Rock Radio.

I takie perełki usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To April Wine w Rock Radio, a już za chwilę posłuchamy numeru, który przede wszystkim, albo po pierwsze, znalazł się na świetnej płycie ZZ Top, czyli Eliminator. To jest ich ósma płyta studyjna. A po drugie, solówka w tym kawałku jest uznawana za jedną z najlepszych rockowych solówek wszechczasów. Już za chwilę ZZ Top, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
2: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
13: Develia. Dobrze być w domu.
14: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
15: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
16: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Została ostatnia reklama.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
19: Po reklamie.
20: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

No i to jest kolejny numer, który usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. Gary Moore i Phil Lynott w jednym niesamowitym kawałku. W newsach o 14 sprawdzimy, za ile jutro będziemy tankować auta, a po 14 będzie jeszcze więcej klasyki rocka z lat 80. w Rock Radio.

0: in the dark of night. These faces, they haunt me, but I wish you were so close.
1: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
2: Tu Kuba Kaleta. Po 14 posłuchamy klasyki polskiego rocka, a konkretnie Klausa Mittwocha. No ale zaczniemy od wiadomości.
3: Egzamin ósmoklasisty z polskiego zaskoczył doborem lektury. Jutro taniej na stacjach paliw zarówno za benzynę, jak i za olej. Polscy naukowcy wyjdą na ulicę, bo skończyła im się cierpliwość.
1: Rock Radia.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. To pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dzisiejszy sprawdzian przebiegł spokojnie, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, ale uczniowie przyznają, że byli zaskoczeni.
4: Teraz po egzaminie jest okej. Wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka, myślę, że będzie spokojnie.
5: Myślę, że na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, no bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
6: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie Automateuszu.
3: Na egzaminie pojawiło się opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza. Były pytania o kamienie na szaniec, a do napisania nie było rozprawki, tylko przemówienie lub opowiadanie. Jutro matematyka, a w środę wybrany język obcy. Codziennie po egzaminie na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będą publikowane arkusze z zadaniami. Jutro minie tydzień od wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie. Spłonęło kilkaset hektarów lasu, a strażacy działali na terenie około 1200 hektarów. Nadleśnictwo Józefów już planuje odtwarzać mokradła. W Puszczy Solskiej to podmokłe, bagienne siedliska. W planach jest także spowolnienie przepływu wody w lasach puszczy, a śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru prowadzi już prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie ma dowodów, które przemawiałyby za tezami, że doszło do umyślnego podpalenia. Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych będą jutro niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93 wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Póki co do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz obniżające akcyzę. Naukowcy będą protestować, ich cierpliwość się skończyła. Od ponad roku intensywnie walczą o większe nakłady na badania bez skutku. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących i na rozmowach. Teraz wyjdą na ulicę. Walczą o 3% PKB na naukę, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
7: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, radioteleskop w Toruniu.
3: Protest odbędzie się 27 maja w Warszawie. Pilotaż skróconego czasu pracy trwa w 80 polskich firmach i instytucjach. To największy taki projekt w Europie, bo obejmuje 2000 zatrudnionych. Z badania wynika, że bardziej zadowoleni są z niego pracodawcy niż pracownicy. Skrócony czas pracy może obejmować albo 4-dniowy tydzień pracy, albo zmniejszenie dziennej liczby przepracowanych godzin.
1: Pogoda.
3: Zrobiło się cieplej, do 16 stopni, co prawda w okolicach Szczecina, ale ponad 20 stopni na Śląsku, w Małopolsce i na Podlasiu, do 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Jeszcze dziś możliwy deszcz i burze.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub

0: Bardzo miło się tego numeru słucha, również w poniedziałkowe popołudnie. Mówię popołudnie, dlatego że mamy 18 minut po godzinie 14, a już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego świetnego rockowego numeru z lat 80. No, ale to będzie tym razem kawałek z takim dość gorzkim tekstem, bo będzie on opisywał czasy, kiedy to młodzi chłopcy dorastający w Wielkiej Brytanii, no, nie byli bynajmniej wychowywani bezstresowo. O, tak to określę. Już za chwilę jeden z największych hitów The Cure, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Została ostatnia reklama.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Bardzo przyjemnie tego numeru się słucha, prawda? To w końcu klasyka rocka od T-Rex w Rock Radiu. Za minutę będzie 14:30, a ja przypominam, że nowy tydzień to oczywiście kolejne notowanie klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka w Rock Radiu. No i to będzie w tym tygodniu, w piątek, takie już jubileuszowe notowanie, 200 konkretnie. Możecie mieć na to notowanie realny wpływ, to znaczy możecie zagłosować na swoich faworytów. Na rockradio.pl znajdziecie 50 propozycji i to są m.in. numery Firehouse, Foreigner i Guns N' Roses, ale do klasycznej dziesiątki możecie zgłaszać także swoje własne typy i my codziennie od poniedziałku do piątku o 14:30, czyli właśnie o tej porze, słuchamy kolejnych propozycji do klasycznej dziesiątki, żebyście wiedzieli, na co warto zagłosować, jaki w ogóle jest wybór. Dzisiaj posłuchamy numeru, który, no to jest jeden z bardziej klimatycznych kawałków, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 90. Radiohead już teraz w Rock Radiu.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

0: ten numer sprawia, że zaczynam odliczać dni do rozpoczęcia wakacji. No podejrzewam, że nie jestem sam w tym takim uczuciu. Don Henley w Rock Radio za 22 minuty będzie 15, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru tytułowego z 8, jeśli dobrze liczę, przepraszam, z 9 płyty studyjnej Black Sabbath, czyli z pierwszego albumu, na którym wokalistę Ozziego Osborna zastąpił Ronnie James Dio. Więc no tutaj będą się działy rzeczy. Będzie klasyka heavy metalu, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
11: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
12: I twoje też.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Ulubiona kuchnia?
15: Wiadomo, włoska.
14: Lody?
15: No włoskie.
14: Wakacje?
15: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
14: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
15: Fantastycznie.
14: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. Fiat.

0: 15,99. Już jutro w KFC.
1: Została ostatnia reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
7: To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Oj, słuchało się tego numeru w piątej klasie podstawówki, bo to właśnie z tymi czasami on mi się kojarzy, ale również teraz, w trzeciej dekadzie XXI wieku wchodzi on znakomicie. Klasyka rocka od Blondie, my powoli zbliżamy się do 15. W newsach o 15. sprawdzimy, gdzie jeszcze dziś możemy się spodziewać burz, deszczu, wiatru, a nawet gradu, a po 15 stery rock radia przejmuje Rysiek Brzeziński. Rysiek będzie szukać m.in. rock'n'rollowca dnia, więc podsyłajcie mu swoje albo cudze przypałowe historie. Można dzwonić pod 224-044-066. Można również wysyłać głosówki na Messengerze, a dzisiaj gramy o koc Rock Radia i o kubek termiczny Rock Radia. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś. Ponownie słyszymy się jutro od 10. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!
1: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi cenę, każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
12: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
13: Dzień dobry, tu Rysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 15 zapuścimy sobie rewelacyjne kawałki Obywatela GC, Queen i nie tylko. A teraz pora na newsy i pogodę.
14: Trwa planowanie operacji wydobycia martwego wieloryba z Bałtyku. Kolejne zakażenie wirusem na wycieczkowcu MV Hondius. W 14 województwach dziś zagrzmi i będzie też mocno padać.
12: Newsy Rock Radia.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Media Łacha nie zostanie wyciągnięty z wody w dniu dzisiejszym, przekazał Urząd Morski w Gdyni. Potrzebne są przygotowania do całej skomplikowanej operacji, ponieważ szczątki zwierzęcia znajdują się w zaawansowanym stadium rozkładu. Najwcześniej ciało martwego walenia zostanie podjęte z wody jutro. Martwy ssak leży kilka metrów od ptasich gniazd. Obecnie trwa okres lęgowy. Teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą. Martwe zwierzę mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg. Badania wykazują kolejne zakażenia hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie. Statek po tym, jak na pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów, objęty jest ewakuacją. Marcin Starzec zajmuje się tym tematem.
15: Większość pasażerów wycieczkowca MV Hondius opuściła już statek. Na dziś zaplanowano ostatnie loty ewakuacyjne z Teneryfy. Zanim pasażerowie wejdą na pokład, samolotów. Wszyscy bez wyjątku będą przechodzić badania i testy na obecność hantawirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy tu o początku nowej globalnej pandemii. To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie. Według WHO na pokładzie MV Hondius zachorowało 8 osób, a u kolejnych 6 potwierdzono zakażenie. Zmarły 3 osoby, para Holendrów i obywatel Niemiec. A sam statek ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu. Tam jednostka zostanie całkowicie zdezynfekowana, a członkowie załogi przejdą obowiązkową kwarantannę.
14: Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie. Do relokacji do Polski żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec będą przekonywać polscy ministrowie, zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przy okazji szef MON zachwala warunki amerykańskich żołnierzy w Polsce.
16: Za każdego żołnierza amerykańskiego rocznie średnio inwestujemy 15 tysięcy dolarów. Bardzo dobre warunki, jakby porównali inne państwa europejskie. Myślę, że Polska jest na pierwszym miejscu pod względem tej inwestycji.
14: Obecnie stacjonuje w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed burzami w 14 województwach i przed opadami deszczu na południu kraju. W trakcie burzy możliwe są porywy wiatru do 75 km na godzinę i lokalnie drobny grad. Alerty przed burzami obowiązują od godziny i potrwają do godziny pierwszej w nocy. Ze skróconego czasu pracy bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy. Trwa największy pilotaż w Europie. Przystąpiło do niego 80 polskich firm i instytucji, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
17: Po pierwsze, najlepiej oceniają skrócony czas pracy pracodawcy, którzy do samego pilotażu przystąpili. To oceny jest powyżej 80%. Pracownicy też są z reguły zadowoleni, ale rzeczywiście nieco mniej niż pracodawcy. Większość pracowników objętych pilotażem to osoby, które wykonują prace administracyjne, biurowe lub specjalistyczne i raczej są to osoby z większym doświadczeniem niż mniejszym. Widać, że raczej mamy do czynienia z mniejszymi firmami niż z większymi.
14: W polskim pilotażu ze skróconego czasu pracy korzystają na próbę 2000 zatrudnionych. Albo mają 4-dniowy tydzień pracy, albo w pracy przebywają krócej każdego dnia od poniedziałku do piątku.
18: Rock Radio. Co jest grane w Poznaniu?
19: Urszula Salamon, zapraszam. W najbliższy weekend wybierzcie się na Cytadelę. Odbędzie się tam kejtrówka. Imprezie, jak co roku, towarzyszyć będą zawody latających psów. W programie są też pokazy, prelekcje i porady behawiorystów. Wstęp jest bezpłatny. Po sobotnich atrakcjach na Cytadeli zajrzyjcie do poznańskich muzeów i galerii. Czeka Was mnóstwo spotkań ze sztuką, historią i nauką w wyjątkowym wydaniu. W Nocy Muzeów weźmie udział większość poznańskich instytucji kultury i nauki. 16 maja prawie wszystkie odwiedzicie za darmo. Z kolei bezpłatne koncerty czekają na Was podczas Międzynarodowego Festiwalu Cały Poznań Ukulele. W programie są też warsztaty instrumentalne i przede wszystkim dużo wspólnego muzykowania. Festiwal potrwa od 4 do 7 czerwca.
18: Rock Radio 105 i 4 FM. Pogoda.
14: Do 23 stopni dziś na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, na Mazowszu i Pomorzu do 22, w Małopolsce i na Podlasiu do 21, na Śląsku do 20, najchłodniej w okolicach Szczecina do 16. Dziś możliwy jeszcze po południu deszcz, a nawet burze. Alerty obowiązują w 14 województwach.
18: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

W Rock Radio genialny kawałek Queen, czyli Don't Stop Me Now. No i ten wielki rock'n'rollowiec, jeden z największych rock'n'rollowców na świecie, czyli Freddie Mercury. Oj, jak on tutaj porządził sobie w tym kawałku. Zresztą, jak w każdym innym, umówmy się, taki facet miał ogromny talent. A skoro o rock'n'rollowcach mowa, to świetnie się składa, no bo ja jak zwykle poszukuję rock'n'rollowca dnia, czyli osoby, która chciałaby się pochwalić nami swoją lub cudzą najbardziej pokręconą i śmieszną historią, która zdarzyła się niedawno albo i 10 lat temu. Styl jest naprawdę dowolny. Za to jak zawsze jest nagroda, a dziś jest to zestaw bardzo przyjemny. Koc i kubek termiczny Rock Radia. Czyli jeśli na przykład planujecie już wyjazd na plażę nad morze, no to można ten kocyk ze sobą zabrać, wiadomo, pod 4 litery, a w kubku termicznym można zamieścić no, najróżniejsze napoje, i te zimne, i te ciepłe. Dzwońcie pod numer 224-0066 lub nagrywajcie wiadomości głosowe na Messengerze Rock Radia, no i opowiadajcie swoje lub cudze pokręcone historie godne miana rock'n'rollowca dnia, a my teraz słuchamy Bon Jovi, It's My Life.

Ależ to jest czysta przyjemność posłuchać takiej klasyki rocka tym poniedziałkowym popołudniem. I od razu to jest wiadome, że może być naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, mimo że jeszcze pewnie niektórzy z was siedzą w pracy albo już planują przeciskać się przez korki. Oasis All Around the World to jest właśnie ten kawałek, którego słuchaliśmy tutaj w Rock Radio. Natomiast za chwilę cofniemy się do lat 80., do samego początku tej dekady. No, czasy około stanu wojennego, a Lady Punk wtedy

0: zaczyna działalność. Jeden z pierwszych numerów tego zespołu pojawi się za chwilę w Rock Radio, także bądźcie z nami i nie wyłączajcie naszej aplikacji.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Po reklamie.
13: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Metallica, Until It Sleeps, jest rock radio i jest klasyka rocka. No i panowie dawali sobie radę, zdecydowanie dawali sobie radę w latach 90. No nie oszukujmy się, Metallica to jest jedna z największych firm, jeżeli chodzi o zespoły na świecie. Natomiast właśnie jest też mnóstwo innych firm, jak już to określiłem, na które możecie głosować na stronie rockradio.pl w ramach kolejnego notowania klasycznej dziesiątki rock radia, bo przed nami notowanie numer 200, uwaga, bardzo jubileuszowe. No i na stronie rockradio.pl mamy dla Was 50 propozycji genialnych klasyków rocka, ale Wy sami też możecie nam wysyłać swoje propozycje numerów i artystów, których chcielibyście zobaczyć w takim głosowaniu, na których można by zagłosować. Wszystkie szczegóły na stronie rockradio.pl, a teraz słuchamy tego wielkiego numeru z samego południa Stanów Zjednoczonych. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

0: Klasyka polskiego rocka, Manami, Cykady na Cykladach w Rock Radio. No jak można nie znać takiego kawałka? Jak ktoś słucha Rock Radia na bieżąco, to doskonale miał okazję się przygotować właśnie i zapoznać się z tym numerem. Tak samo jak z zespołem Sweet, który usłyszycie już za chwilę. Przypomnimy sobie jeden z największych hiciorów w ogóle, a ten pochodzi z końcówki lat 70. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Castorama.
2: Teoria.
3: I praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Została ostatnia reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
9: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rock Radio, klasyka rocka od Golden Life, a już za chwilę będzie 16, więc jak zawsze o tej porze sprawdzimy newsy, a w nich usłyszycie między innymi o tym, co było na egzaminie ósmoklasisty. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Sponsorem programu był Polcar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
4: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
5: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
6: I twoje też.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
11: Została ostatnia reklama. Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
13: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
14: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Turysiek Brzeziński. Po 16 przypomnimy sobie genialną klasykę rocka od George'a Harrisona, ale wcześniej sprawdźmy newsy i pogodę.
15: Opowiadanie Lema i Stephen Hawking na egzaminie ósmoklasistów. Trzeci raz ta sama ustawa o kryptowalutach jutro w Sejmie. Poznaliśmy artystów tegorocznej Malta Festival w Poznaniu.
14: Newsy Rock Radia.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ósmoklasiści mieli dziś do wyboru napisanie przemówienia przekonującego, że każdy może kształtować swoją przyszłość, lub opowiadania o przygodzie przeżytej z bohaterem lektury obowiązkowej, podczas której znaleźli przedmiot o niezwykłych właściwościach. Były też pytania, no teksty Stanisława Lema, Stephena Hawkinga, a także o lekturę Mały Książę.
16: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa.
17: Jakich wyników się spodziewacie?
16: No na pewno dobrych, no może tak 60-70%?
18: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
19: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70.
15: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego do wyboru. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów i techników. Kryptowalutami zajmie się jutro Sejm po raz kolejny, przy czym tym razem posłowie będą pracowali nad 5 projektami rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. Dwie wcześniejsze ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że koalicja trzeci raz uchwali tę samą ustawę. Wychodzi bowiem z założenia, że temat kryptowalut jest dla prezydenta coraz mniej wygodny i liczy, że tym razem prezydent ją podpisze, mówi Bartosz Arłukowicz z KOM.
20: Prezydent uprawia taką piaskownicę polityczną. Nie wiem, co zrobi. Ma ostatnią szansę.
15: Ale Jarosław Sellin z PiS-u liczy, że prezydent nie zmieni zdania i jeśli na jego biurku znowu pojawi się taka sama ustawa, to zrobi to, co dotychczas.
2: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero. Po prostu zaimplementować i tyle.
15: A jeśli to nie nastąpi, to od lipca rozporządzenie unijne o kryptowalutach będzie działało w Polsce bezpośrednio. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z jednym z krakowskich dorożkarzy zapowiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Po internecie krąży film z agresywnym zachowaniem mężczyzny. Widać na nim, że dorożkarz znęca się nad jednym z koni podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Popycha zwierzę i ciągnie za ogon, mówi prezydent Krakowa.
20: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać. Różni są dorożkarze.
15: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze stowarzyszenia. Jakub Józef Orliński, Anna Maria Jopek, Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Grzegorz Turnał oraz Natalia Schroeder. To m.in. ci artyści zainaugurują tegoroczny Malta Festiwal w Poznaniu. O koncercie opowiada jego opiekunka artystyczna Natalia Kukulska.
21: Ponieważ Malta Festiwal ma teatralną tradycję, koncert Za miłość podzieliłam na trzy akty. Pierwszy akt nosi tytuł Zakochani, za miłość, co się zaczyna. Drugi SOS, za miłość, co boli. A trzeci Wiwat, słodka miłość, za miłość, co zwycięża.
15: Początek Malta Festiwal w Poznaniu 21 czerwca.
22: Rock Radio. Co jest grane w Poznaniu?
23: Urszula Salamon, zapraszam. W kinie Muze trwa Millennium Dogs Against Graffiti. W Poznaniu zaprezentowanych zostanie prawie 60 filmów dokumentalnych z całego świata. W programie są też spotkania z twórcami. Festiwal potrwa do 17 maja. W Poznaniu trwa też tydzień bibliotek. W programie są spotkania autorskie, warsztaty, koncerty i wystawy. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Otwierasz, odkrywasz. Ma zachęcać mieszkańców do spojrzenia na czytelnię jako miejsce nowoczesne, otwarte i pełne inspiracji. Tydzień bibliotek potrwa do 15 maja. Na koniec zaproszenie do teatru. W muzycznym środę zobaczycie spektakl Drogi Iwanie Hensenie. To musical, który porusza tematy związane ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi. Spektakl zobaczycie w środę o 19 na deskach Teatru Muzycznego w Poznaniu.
22: Rock Radio 105 i 4 FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
22: Pogoda.
15: Dziś dzień zakończy się deszczem i burzami, a także silnym wiatrem. IMGW ostrzega przed burzami w 14 województwach, a więc niemal w całym kraju, oprócz północnego, wschodu i zachodu Polski. A jutro ochłodzenie tylko w pasie od Podlasia po Bieszczady od 17 do 19 stopni, ale na pozostałym obszarze przeważnie od 9 do 10.
24: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
22: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Lady, Far Far Away. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Natomiast ja przypominam, że dziś poszukuję rock'n'rollowca dnia, czyli osoby, która może się pochwalić swoją lub cudzą pokręconą historią z życia wziętą, najlepiej taką ze śmieszną puentą. O, jaki ładny rym nawet tutaj zastosowałem. Je możecie zgłaszać pod numerem 22444066 lub za pomocą wiadomości głosowych na Messengerze Rock Radia. Do wygrania mam dziś dla was koc i kubek termiczny z logiem Rock Radia. Jest o co zagrać? No to słucham. Halo, halo.
1: Do miana rock'n'rollowca dnia chciałem nominować moją żonę. Rzecz działa się około 15 lat temu w warszawskim tramwaju. Żona zakupiła nową kartę miejską i zgodnie z instrukcją należało ją aktywować poprzez zbliżenie do kasownika. Żona wsiadła do tramwaju, przykłada kartę do pierwszego kasownika, no kasownik nie wykazuje żadnej reakcji. No cóż, pomyślała, może się popsuł, idzie do drugiego, tam również nic. Nieco irytowana idzie do kasownika trzeciego i gdy ten już również nie wykazał żadnej reakcji, zezłoszczona miała iść do motorniczego z pytaniem, dlaczego żaden z trzech kasowników nie działa. Na to wszystko podniósł się z siedzenia młody chłopak, podszedł do niej i grzecznie zapytał, przepraszam, co pani chce zrobić? No więc żona podirytowana, no jak to, nie widzi pan? Przecież chce aktywować kartę miejską. No bardzo dobrze, tylko dobrze by było, żeby pani użyła karty miejskiej do tej aktywacji. W tym momencie żona spojrzała i zorientowała się, że trzyma w ręku swój dowód osobisty.
2: Panowie pozwolą, moja żona. Znowu ja!

0: Ależ genialnie się tego słucha tym poniedziałkowym popołudniem. Iron Maiden i Two Minutes to Midnight w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka i heavy metalu też pod to właśnie popołudnie. Czy to w pracy, czy już po pracy. Pamiętajcie, że można nas śmiało słuchać na aplikacji Rock Radio na swoich smartfonach i za chwilę posłuchamy sobie między innymi Stonesów, ale już z lat 80. Jak sobie wtedy radzili? No wiadomo, że doskonale. A ten kawałek, który się tutaj pojawi, będzie doskonałą reprezentacją tego okresu.
1: Rock Radio. Klasa.

0: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań.

0: Telefon 5611-5611-9715.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Hej, Ikea! Super znów cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Została ostatnia reklama.
7: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było ci jeszcze milej w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail, możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
8: Nissan Polody. Poznań Tymienieckiego 38 przy Mieszka I. Przeźmierowo Rynkowa 160. www.polody.pl.
1: Po reklamie.
9: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Tilt. Jeszcze będzie przepięknie, na pewno będzie cały czas przepięknie, kiedy maj się utrzyma w takiej pogodzie, jaką obecnie możemy zobaczyć i doświadczyć. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Czy zespół The Rolling Stones powróci na scenie? No, grupa miała, jak dobrze wiemy, w tym roku koncertować, no ale z trasy zrezygnowała. Keith Richards niedawno odpowiedział właśnie na to pytanie. Możliwe, że w przyszłym roku dopiero skończyliśmy płytę i dopiero zastanawiamy się, co zrobić potem. Niedługo, ale nie w tym roku. Chętnie wyruszyłbym w trasę promującą album. Mam nadzieję, że zrobimy to tak szybko, jak to jest możliwe. Jak to dzisiaj właśnie przeczytałem na portalu teraz muzyka.pl. Także jeżeli chodzi o koncerty Stonesów, ewentualne, no to trzeba czekać na kolejny rok. Ciekawe, czy to będzie im kolidowało z potencjalną trasą Oasis. A to będzie właśnie ciekawe starcie. Tak potencjalnie. My natomiast teraz w Rock Radio mamy spotkanie z Inexus. Suicide Blonde. Proszę bardzo.

0: No to jest taki kopniak energetyczny zupełnie za darmo w prezencie od nas, od Rock Radia dla was, YouTube i Elevation z początku lat 2000. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, no i jest też mnóstwo energii na resztę tego popołudnia i do wieczora myślę, że wystarczy. Pamiętajcie, że gdziekolwiek teraz jesteście, czy już wychodzicie powoli z biura albo z warsztatu, ewentualnie już gdzieś tam stoicie po prostu w korkach, to pamiętajcie, że można sobie ten czas uprzyjemnić za pomocą klasyki rocka na swoim smartfonie, za pomocą naszej aplikacji, którą można łatwo sobie zainstalować, a tam usłyszycie m.in. Lecha Janerkę czy No Doubt na tradycyjnych odbiornikach. Też się pojawią, także zostańcie z nami.
1: Reklama. Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
8: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
9: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
10: I twoje też.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Ulubiona kuchnia?
19: Wiadomo, włoska.
16: Lody?
19: No, włoskie.
16: Wakacje?
19: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
16: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
19: Fantastycznie.
16: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
20: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
21: Została ostatnia reklama.
22: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
23: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
24: Po reklamie.
25: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
26: Rock
21: Radio w drodze.
0: Poniedziałkowe popołudnie i sporo utrudnień na drogach na S3 w województwie lubuskim między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe, Skwierzyna Zachód. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gorzowa. Utrudnienie też na S7 między węzłami Skarżysko-Kamienna Północ, Skarżysko-Kamienna Zachód. Awaria ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Utrudnienie też na Krajowej 10 na wysokości miejscowości Kalisz Pomorski w Zachodniopomorskiem. Potrącenie pieszego przez samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. Obowiązuje tam ruch wahadłowy.
25: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
21: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Kiss, Lick It Up w Rock Radio. My już zbliżamy się do 17:00, za chwilę będą newsy, a po nich jeszcze więcej świetnej klasyki rocka. To wam gwarantuję, także nigdzie nie uciekajcie. No i pamiętajcie, by mieć cały czas włączoną aplikację Rock Radia.
1: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
2: Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Buskozdrój.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
11: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
12: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 17:00 zapuścimy sobie konkretną petardę od Kobranocki, ale wcześniej pora na newsy i pogodę.
13: Państwowe szpitale, prywatne badania, wszystko przez brak pieniędzy. Ustawa o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wetem prezydenta. Po imprezie Techno w Wilanowie sprawę prowadzi konserwator zabytków.
12: Newsy Rock Radia.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. NFZ ogranicza finansowanie badań diagnostycznych, dlatego szpitale zaczynają wykonywać je komercyjnie pacjentom, którzy zapłacą z własnej kieszeni. Pierwsze ogłoszenie o komercyjnym badaniu pojawiło się m.in. na stronach Szpitala Powiatowego w Lubartowie. Anna Gmiterek-Zabłocka zajmuje się tym problemem.
14: Od kwietnia NFZ wprowadził ograniczenia w badaniach takich jak kolonoskopia, gastroskopia, rezonans czy tomografia. To znaczy szpitale, jeśli przekroczą swój kontrakt, dalej mogą te badania wykonywać, ale już tylko za połowę stawki. Placówki nie chcą tego robić, by się nie zadłużać, więc teraz postanowiły, przynajmniej część z nich, robić badania również komercyjnie. Szpital w Lubartowie na Lubelszczyźnie oferuje na przykład gastroskopię z biopsją za 500 zł, czy kolonoskopię za 800 zł. Inne placówki też się zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
15: Koszty utrzymania pracowni rezonansu magnetycznego to jest koszt miesięczny ponad 30 tysięcy zł za samą energię elektryczną tylko w przypadku rezonansu magnetycznego.
14: Szpital musi się bilansować, a skoro pieniędzy będzie mniej, trzeba szukać sposobów, by to się udało.
13: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach wprowadzonych przez NFZ i wprowadziły oferty prywatnych badań w ratach 0%. Prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki wskazał, że likwidacja instytucji grozi chaosem kompetencyjnym oraz utratą ciągłości postępowań. Zdaniem prezydenta ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy policję, ABW i KAS może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało w lipcu 20 lat temu. Trwa dogaszanie pożarów. pożaru w Puszczy Solskiej, w której spaliło się wiele hektarów lasów. Jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński, który odpowiada za gospodarkę leśną, największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych.
2: Jest to na pewno drewno trudne, będzie sprzedawalne, duża ilość na raz i drewno opalone. Natomiast musimy sobie z tym jakoś poradzić.
13: Według leśników wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, pozostanie na Teneryfie jeszcze przez maksymalnie 3 godziny, po czym wyruszy do Holandii. Wczoraj ewakuowano z niego setkę ze 150 pasażerów. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski, który jest zdrowy. Dotychczas z powodu wirusa zmarło 3 pasażerów, zakażonych jest 8 osób. Dziś wynik pozytywny usłyszały 2 kolejne pasażerki statku, francuska i amerykanka. Po imprezie techno na terenie pałacu w Wilanowie kontrolę prowadzi mazowiecki konserwator zabytków. Mieszkańcy nie tylko Wilanowa są zbulwersowani sobotnim wydarzeniem. Było głośno, ale skutki wydarzenia pozostaną dłużej niż tylko weekendowy hałas do białego rana. Zarówno przy montażu, jak i demontażu sceny pracował ciężki sprzęt, który porozjeżdżał trawniki i kostkę brukową. Mieszkańców już przeprosił dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis, ale w oświadczeniu przekazał, że w trakcie imprezy prowadzone były pomiary akustyczne, które nie wykazały hałasu większego niż obserwowany w dni robocze na sąsiednich ulicach. Minister kultury przyznała, że decyzja o koncercie była co najmniej ryzykowna.
1: Pogoda.
13: Jutro najcieplej będzie w pasie od Podlasia po Bieszczady od 17 do 19 stopni, na zachodzie do 14, ale na pozostałym obszarze kraju jedynie od 9 do 10 stopni. Na dziś dzień zakończy się deszczem i burzami, a także silnym wiatrem. Przed burzami IMGW ostrzega w 14 województwach, a więc niemal wszędzie oprócz północnego wschodu i zachodu Polski.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio, wybitna, genialna klasyka rocka od The Clash. Natomiast teraz pora zajrzeć do naszego rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.
0: Dziś zaglądamy do roku 1941. W tym roku na całym świecie toczyła się II wojna światowa. Wtedy też w Krakowie założono konspiracyjny teatr rapsodyczny, a swoje premiery miały takie filmy jak Obywatel Kane czy animowany Dumbo. I dokładnie 11 maja 1941 roku, czyli równo 85 lat temu, w angielskim Newcastle na świat przyszedł Eric Victor Burdon, wokalista The Animals.

0: nie tylko jeden z najbardziej charakterystycznych głosów brytyjskiej inwazji, ale też człowiek z wieloma zainteresowaniami. Mało kto pamięta, że jeszcze zanim Eric na dobre wszedł do muzycznego świata, studiował sztuki wizualne i fotografię. Sam przyznawał, że początkowo marzył raczej o pracy przy produkcji scenicznej niż o karierze rockmana. Na studiach poznał też pierwszego perkusistę The Animals, Johna Steela, co okazało się punktem zwrotnym w jego życiorysie. Największą pasją Erika Burdona od młodości był jednak amerykański blues. Jako nastolatek włóczył się po klubach jazzowych w Newcastle i dosłownie błagał muzyków, żeby pozwolili mu wejść na scenę. Co ciekawe, wyrzucono go nawet ze szkolnego chóru, bo śpiewał za głośno i zagłuszał resztę uczniów. Eric Burdon po rozwiązaniu The Animals na krótko wszedł we współpracę z funkowo-rockową grupą War, z którą nagrał dwie płyty. Gdyby ktoś pytał, to najbardziej znany kawałek War, czyli Low Rider, został akurat nagrany bez jego udziału.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Rock Radio wspaniała, wzruszająca nawet klasyka rocka od zespołu Radiohead to Creep z roku 93. Co ciekawe, w tym samym roku ukazał się inny kawałek pod tym samym tytułem, tyle że od Stone Temple Pilots. Ciekawy zbieg okoliczności. My natomiast za chwilę posłuchamy sobie Edyty Bartosiewicz czy The Hooters, a za kilka minut będzie pora na finał konkursu Rock'n'Rollowiec Dnia. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Reklama.
3: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultranowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
5: Ale tu ruch.
6: No jak w ulu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
5: O, kwiat pszczelej młodzieży.
6: Kwiat i doniczki, i to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
5: Tu zapylam tam z tobą.
7: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka. www.zawady19.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Po reklamie.
13: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: W Rock Radio znakomita klasyka rocka od The Hooters, czyli All You Zombies. Natomiast teraz pora na rozwiązanie konkursu Rock'n'Rollowiec Dnia i pora wyłonić osobę, która sprzedała nam dziś swoją lub cudzą najlepszą pokręconą historię z życia wziętą. Zgłaszacie je pod numerem 22244066 lub za pomocą głosówek na Messengerze Rock Radia. A do zgarnięcia mam dziś dla Was koc i kubek termiczny z logiem Rock Radia. Halo, halo!
1: Cześć, chciałem się podzielić historią, w której głównym bohaterem jest mój kolega z pracy. Pół roku temu, kiedy mieliśmy firmową wigilię, impreza się tak dobrze potoczyła, że wszyscy skończyliśmy na tak zwanym afterze w hotelu, w pokoju u naszego menadżera. I kolega, który jest bohaterem tej historii, był już mocno zmęczony. A pokój w tym hotelu wyglądał tak, że była część tak jakby dzienna i część sypialniana oddzielnie. I kolega był tak zmęczony, że po prostu poszedł do tej części sypialnianej, rozebrał się i się położył w łóżku menadżera. No i tak wszyscy siedzą i nagle patrzą, że jednego brakuje. Gdzie on mógł pójść? Menadżer idzie, patrzy, a on leży w jego łóżku. Jakoś go dobudziliśmy i powiedzieliśmy iść do swojego pokoju. Kolega był tak nieświadomy, że jeszcze wziął ze sobą walizkę menadżera, a że ją ze sobą zabrał, okazało się dopiero rano, jak menadżer nie mógł znaleźć swoich rzeczy. Na szczęście wszystko się rozeszło po kościach i kolega dalej pracuje.
2: Chłop może w szoku jest!
3: Rock'n'Rollowiec Dnia w Rock Radio.

0: Ależ tego kapitalnie się słucha podczas tego późnego już popołudnia poniedziałkowego razem z Rockradiem i klasyką rocka. To Blondie i Call Me z filmu Amerykański Żigolak. Ciekaw jestem, czy w ogóle pamiętacie taki obrazek. Ja wam natomiast mogę obiecać, że za chwilę usłyszycie coś, co na pewno bardzo dobrze pamiętacie. Kawałki Lady Punk czy Whitesnake w Rockradiu. Tego nie możecie stracić. Bądźcie z nami i miejcie na nas słuchu aplikację Rockradia.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
4: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
5: I twoje też.
4: Po reklamie.
6: Rock Radio. Drodze.
7: Zaczynamy od dobrej wiadomości. Po 9 godzinach służby drogowe przywróciły ruch na nitce autostrady A4 w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg, gdzie doszło do kolizji ciężarówki. Awaria za to na A4 na Dolnym Śląsku w pobliżu miejscowości Mikołajowice. Tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca i kolejna awaria na Krajowej 51 na odcinku Lidzbark Warmiński Olsztyn. Tam wprowadzono ruch wahadłowy.
8: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
9: To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rock Radio, klasyka rocka od AC/DC. Zbliża się 18, więc za kilka minut usłyszycie u nas newsy, a potem jeszcze więcej świetnej rockowej muzy. Bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
2: Reklama.
3: Miau!
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
15: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Turysiek Brzeziński zaraz po 18 w waszych głośnikach zagoszczą oddział zamknięty, dorsi i nie tylko, ale wcześniej pora na newsy i pogodę.
16: Niemal cała Polska z ostrzeżeniami przed burzami. MSZ chce wiedzieć, na podstawie jakich dokumentów Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Ósmoklasiści napisali pierwszy z trzech egzaminów końcowych.
15: Rock Radia.
16: Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w niemal całym kraju. Alertów nie ma tylko dla Podlasia i dla krańców wschodnich, a także dla północnego zachodu. W pozostałych regionach grzmieć może do późnego wieczora. W czasie burz mocniej popada. Spadnie nawet 20 mm deszczu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśnia, w jaki sposób Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Chodzi o to, na podstawie jakich dokumentów przekroczył granicę, bo Ziobro ma unieważnione paszporty. Podejrzany o popełnienie 26 przestępstw były minister sprawiedliwości jest obecnie w USA. Będziemy zwracać się do strony amerykańskiej o informacje w tej sprawie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
17: Jakiś czas temu ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała nas, że nie ma planów wydania zgody, aby pan Ziobro był na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasza relacja z naszym sojusznikiem jest o wiele głębsza, o wiele ważniejsza niż kwestia pana Ziobry.
16: Na ten moment nie ma planów wezwania ambasadora USA Toma Rose'a do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jutro tankowanie będzie tańsze niż dziś i w weekend. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,30 zł, za benzynę 98 6,81, a za olej napędowy 6,93 zł za litr. Są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu techno w warszawskim Wilanowie. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na długotrwały hałas i porozrzucane śmieci. Imprezę krytykują też ekolodzy, bo w pobliżu znajduje się rezerwat przyrody. Tymczasem mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz zapewnia, że przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, a w trakcie wydarzenia budynek pałacu i umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały.
18: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik. Część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
16: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałac w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez organizatora imprezy, a pieniądze z najmu terenu pójdą na konserwację obiektów muzealnych. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową. Za nimi już język polski, a na nim Mały Książę, Kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema, który niektórych zaskoczył.
2: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa. Była to książka Przyjaciel automateusza. Zupełnie nie spodziewałyśmy się tego.
19: Na opowiadaniu był trudny temat, ale dobrze poszło.
20: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle.
16: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu. Jutro pisemny egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
21: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Sport w Rock Radio.
22: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubów ligowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad z rządu federacji przy okazji zatwierdzenia regulaminów rozgrywek. Mowa o 10 lub 8 obowiązkowych Polakach w składzie. To oczywiście faza projektu, a w końcowej fazie jest nasza ekstraklasa. Do końca sezonu zostały dwie pełne kolejki plus 3 mecze. Ten pierwszy już dziś o 19 to dokończenie kolejki 32. Krakowia podejmie Radomiaka. Dla Pasów to ważne spotkanie, bo mają aktualnie tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.
21: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Pogoda.
16: Wieczór z burzami w niemal całym kraju, jutro deszczowo wszędzie poza zachodem Polski i dużo chłodniej niż dziś, od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu.
15: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Pod tytułem tego kawałka jestem w stanie się podpisać każdą częścią ciała, która jest w stanie utrzymać cokolwiek do podpisywania. The Doors i People Are Strange. Jest rock radio i jest klasyka rocka, ale to też może być coś pozytywnego oczywiście, jeśli jest się dziwnym, bądź też po prostu zakręconym pozytywnie. Na pewno zakręceni pozytywnie są nasi nieźli goście, z którymi przeprowadzamy cały czas dla was rozmowy, bo to wielka przyjemność porozmawiać z ciekawymi ludźmi. A dziś po 22 właśnie w audycji niezły gość Mariusz Stelmaszczyk porozmawia z aktorem Janem Wieteską, między innymi o sztuce Chamowo-Białoszewskiego. Zresztą Jana Wieteskę możecie kojarzyć też z małym czy dużym ekranem. Grał chociażby w serialu Sexify. Cała rozmowa już dziś po godzinie 22, więc plany na wieczór znacie, ale teraz też nigdzie nie uciekajcie, bo w Rock Radiu pojawia się Bon Jovi. Always. Proszę bardzo.

0: Absolutna klasyka brytyjskiego heavy metalu to Judas Priest i Breaking the Law, początek lat 80. w Rock Radiu. Natomiast za chwilę my posłuchamy klasyki polskiego trochę rocka, trochę nawet, jak to niektórzy mówią, metalu. TSA przypomni nam jeden ze swoich hiciorów z lat 80. Także nigdzie nie uciekajcie, no i pamiętajcie, by mieć na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

Już niedługo wystąpią w Warszawie, 30 maja, konkretnie na letniej scenie Progresji. I na pewno ten kawałek będzie zagrany podczas koncertu. To Garbage i Only Happy When It Rains. Jest rock radio, jest klasyka rocka. A gdybyście pytali, kto jeszcze wystąpi podczas tego koncertu, no to jako support zagra zespół Easy and the Black Trees. To właśnie 30 maja w Warszawie. A skoro o koncertach mowa, no to Metallica też niedługo przyjedzie do Polski. Nieco wcześniej niż Garbage, bo 19 maja i panowie zagrają na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a jako support zagra jedna z moich ulubionych metalowych ekip, czyli Gojira, a także Knocked Loose. Jakiej można się spodziewać setlisty? No, tego jeszcze nie wiemy, natomiast znamy już tę, którą panowie stworzyli na koncert w Atenach w Grecji. To się odbyło przedwczoraj, czyli 9 maja. No i wiadomo, że były takie kawałki jak For Whom the Bell Tolls, Nothing Else Matters czy Seek and Destroy, ale na przykład zabrakło numerów z Saint Anger czy Death Magnetic. Ciekawe, czy będą się tej setlisty trzymać, czy będą kombinować. No, przekonamy się o tym już niedługo. My teraz w Rock Radio z kolei słuchamy pięknego kawałka od zespołu America, A Horse With No Name.

0: Jak to mówią, to jest to, co tygryski lubią najbardziej, a przynajmniej lubiły w latach 80. Motley Crue i Girls, Girls, Girls. Jest rock radio i jest klasyka rocka. Natomiast my za chwilę sobie przypomnimy klimat musicalowy, czy też filmu muzycznego pod tytułem Footloose. Kenny Loggins przypomni nam tytułowy kawałek właśnie z tego dzieła, także nigdzie nie uciekajcie i pamiętajcie, by mieć włączoną cały czas aplikację Rock Radia.
1: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Po reklamie.
16: Rock Radio. W drodze.
17: Utrudnienie na S5 na odcinku Żnin-Zachód-Biskupin. Awaria pojazdu. Zablokowana jest tam cała jezdnia w kierunku Poznania. Uwaga też na innych drogach. IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami dla 14 województw. Bezpiecznie będzie właściwie tylko w zachodniopomorskim i na Podlasiu. W pozostałych regionach możliwe silne porywy wiatru, a lokalnie drobny grad.
18: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
19: To jest
16: Klasyka Rocka.

0: Przyznam szczerze, że bardzo lubię wracać do tego kawałka Genesis i Abba Cup w Rock Radio. Za chwilę z kolei już będzie 19, więc jak zawsze o tej porze sprawdzimy newsy, a zaraz po nich jeszcze więcej klasyki rocka na ten wieczór poniedziałkowy. To wam mogę zdecydowanie obiecać. Także nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia, no i po prostu z nami zostańcie.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
6: Została ostatnia reklama.
7: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
2: Po reklamie.
12: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Hej, Turysiek Brzeziński. Po 19:00 Twisted Sister przypomnął nam jeden ze swoich największych hitów z lat 80., ale teraz sprawdzamy newsy.
13: 14 regionów z burzowymi alertami. Leśnicy zaczynają walkę z czasem po pożarze w Puszczy Solskiej. Za chwilę też wyniki badania śląskiej tożsamości.
12: Rock Radia.
13: Miriam Lipińska. Wieczór będzie burzowy, ostrzegają synoptycy. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą niemal całego kraju. Burze, ulewy i silny wiatr ominął tylko Pomorze Zachodnie i wschód kraju, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
14: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burzy zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
13: Wraz z przejściem tego burzowego frontu zrobi się chłodniej. Możliwe też przymrozki. Ciepło wróci do nas prawdopodobnie dopiero w weekend. A nocne przymrozki i susza bardzo mocno dają się we znaki rolnikom. Już wiadomo, że zbiory rzepaku, jęczmienia czy niektórych warzyw będą mniejsze. Rolnicy zwracają też uwagę na inne problemy.
15: Na razie nie obserwujemy też jakichś wzrostów cen zboża. Mamy praktycznie cały czas w tej samej cenie, w bardzo niskiej cenie, około 70 paru złotych. To jest cena, którą mieliśmy 15 lat temu, prawda? A ceny nawozów wtedy były zupełnie inne.
13: Mówi rolnik Adam Bork z Załucza pod Lublinem. Rolnicy oceniają, że tegoroczna susza jest szczególnie dotkliwa, nieporównywalna z tą sprzed roku czy dwóch lat i ostrzegają, że na pewno przełoży się na ceny na targowiskach czy w sklepach. Trwa dogaszanie potężnego pożaru w Puszczy Solskiej. Wcześniej szacowano, że ogień strawił 300 hektarów lasów, ale już wiadomo, że spalony teren jest znacznie większy. Jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński, największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych, czyli niemal tyle, ile nadleśnictwo pozyskuje w ciągu całego roku. Ale to nie jedyny problem.
16: Będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć, bo może tam powstać wielka bomba biologiczna, a więc mogą zagnieździć się korniki i polecą na zdrowe drzewostany. I to może być przy okazji tej jednej katastrofy, może być druga katastrofa biologiczna obok na tych drzewostanach, które po prostu nie zostały przez ogień strawione.
13: Wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął rozpoczął się w jednym z prywatnych lasów. Ogień zauważyła pracownica Lasów Państwowych na tzw. wieży strażniczej i to ona powiadomiła służby. Przyczyny pożaru ustala prokuratura. Coraz więcej Ślązaków na Śląsku. Jak wynika z raportu naukowców z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, śląską tożsamość deklaruje 30% mieszkańców regionu. To więcej niż w ostatnim spisie powszechnym. Badacze mówią wręcz o śląskim przebudzeniu i jako jeden z powodów podają starania o uznanie śląskiego za język regionalny, mówi jeden z autorów badania, dr Tomasz Słupik.
17: To, co ja nazywam górnośląskim przebudzeniem i w wymiarze politycznym, teraz on trochę przygasł, ale przede wszystkim w wymiarze kulturowym, jest to coś niezwykłego, dlatego że ponad dwie dekady nigdy bym sobie nie wyobrażał, że Hamlet czy Tolkien może zostać przetłumaczony na śląskie.
13: Badacze wskazują, że wciąż za mało jest śląskości w sferze publicznej, bo ta tożsamość nadal jest sprawą prywatną. Śląski język, zwyczaje czy tradycje są przekazywane głównie w rodzinnym domu.
18: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Sport w Rock Radio.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek już za chwilę zagra o ćwierćfinał turnieju w Rzymie. Jej rywalką będzie Naomi Osaka, prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, czyli byłego trenera Polki. Ostatni jej mecz z Japonką był epicki, trwał 3 godziny, a Świątek wygrała 2 lata temu na French Open niemal przegrane spotkanie. Ciekawe osiągnięcie Portugalczyka João Cancelo. Obrońca FC Barcelony wczoraj cieszył się z mistrzostwa Hiszpanii, bo Katalończycy pokonali Real Madryt 2-0. Tym samym Cancelo został pierwszym piłkarzem w historii z triumfami w 4 najsilniejszych ligach w Europie. Wcześniej takie sukcesy odniósł w Turynie z Juventusem, z Manchesterem City i z Bayernem Monachium.
18: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Pogoda.
13: Wieczór z burzami w niemal całym kraju, które jutro przyniosą ochładzanie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu. Do tego w większości regionów pochmurno i deszczowo.
12: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Bardzo klimatyczny kawałek pod ten poniedziałkowy wieczór to Creedence Clearwater Revival Have You Ever Seen the Rain? Jest rock radio, jest klasyka rocka. O klimat na scenie potrafi też zadbać Darek Kozakiewicz z Perfektu, wspaniały gitarzysta, jeden z najlepszych w kraju, chociaż on sam ma duży dystans do przyjmowania pochwał na swój temat. Zresztą posłuchajcie.
1: Ja uważam, że cały czas trzeba nad sobą pracować. Oczywiście doceniany jestem głównie przez też kolegów gitarzystów. To jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobre i właśnie takie, no, bo to się, wiesz, trudniej jest muzykowi powiedzieć innemu muzykowi, że jest na przykład dobry, albo lepszy, albo ten, bo to zawsze jest tak na granicy, wiesz. Ludzie po prostu nie chcą czasami powiedzieć uczciwie, wiesz, tego, co myślą. A tutaj jak to pada z ich słów, no to naprawdę to jest, mam ogromną satysfakcję. Zresztą ja też bardzo ich doceniam, Marka i Jurka i wielu innych gitarzystów. Zresztą, bo wiesz, świat gitarowy poszedł tak fantastycznie, tak niebywale w ogóle do przodu, że w ogóle, no... dosięgnąć młodzież, to chyba trzeba zapomnieć o tym. Trzeba by się jeszcze raz urodzić.
0: A jeśli chcielibyście posłuchać całej mojej rozmowy z Darkiem Kozakiewiczem, no to na stronie rockradio.pl czekają na Was podcasty z rozmów z niezłymi gośćmi. Tam jest tego znacznie więcej, a my teraz słuchamy Heja i Listu z 95 w Rock Radio.

0: Kawałek napisany przez niejakiego Rasa Ballarda, byłego wokalistę zespołu Argent, ale to Rainbow rozsławili ten numer na całym świecie, a głos Grahama Bonetta dopełnił po prostu dzieła. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka od zespołu Rainbow w tym wypadku, czyli Since You Been Gone. Ten kawałek ukazał się pod koniec lat 70., a my zrobimy sobie mały krok do przodu, do roku 83. i sprawdzimy, co wtedy zespół U2 miał do zaproponowania światu. A miał sporo. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama. Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A dokąd lecisz, Biedronko?
5: A do takiego dużego sklepu, żabko.
4: A co to za sklep?
5: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
4: Kumam.
6: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Prosto w blask Jupiteru. W olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.

Niedawno Joe Elliott, zapytany, czy nowa płyta Def Leppard jest w drodze, odpowiedział, że uwaga, zdecydowanie. A myślę, że to jest całkiem ciekawy news. My teraz właśnie słuchaliśmy Def Leppard Let's Get Wrecked w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. Natomiast ja wam polecam wejść na stronę rockradio.pl, bo tam możecie natknąć się na bardzo ciekawy artykuł o Knocking on Heaven's Door. No i trzeba przyznać, że cover z 92 roku tego właśnie numeru wywołał wzburzenie, a dzisiaj to jest przecież klasyczna rockowa ballada. Tam też znajdziecie inne artykuły na różne ciekawe tematy. Możecie też pobawić się, rozwiązując quizy. Można też posłuchać rozmów z niezłymi gośćmi. Zapraszam na stronę rockradio.pl, a my lecimy teraz dalej razem z Zio. Magiczne słowa teraz w Rock Radio.

0: radiu Iron Maiden, czyli Run to the Hills, klasyka rocka, a nawet i heavy metalu. Ja jeszcze tylko przypomnę, że na stronie rockradio.pl można głosować na klasyczną dziesiątkę Rockradia, bo przed nami notowanie numer 200 waszej ulubionej listy przebojów. Jego posłuchamy już w piątek po godzinie 18, ale najpierw trzeba wybrać. Ale w międzyczasie też możecie proponować nam swoje pomysły co do numerów i artystów, których chcielibyście usłyszeć w ramach klasycznej dziesiątki. Ja jeszcze tylko dodam, że można głosować na przykład na kilka kawałków In Excess, których za chwilę tu posłuchamy, także nigdzie nie uciekajcie, bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Reklama. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Prosto w blask Jupiterów! Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Miesiąc zamknięty na plusie?
13: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
12: A jak to działa?
13: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
12: To rzeczywiście jasny wybór.
13: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
14: Ulubiona kuchnia?
15: Wiadomo, włoska.
14: Lody?
15: No, włoskie.
14: Wakacje?
15: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
14: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
15: Fantastycznie.
14: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Po reklamie.
19: Rock Radio. Klasyka.

0: Wczoraj słuchaliśmy całej płyty Blood Sugar Sex Magik, na której pojawił się ten kawałek. To Give It Away, oczywiście Red Hot Chili Peppers w Rock Radio. Za chwilę już będzie 20, więc jak zawsze o tej porze sprawdzamy newsy, a zaraz po nich słuchamy Kultu, The Sweet, The Wallflowers i nie tylko. Także nigdzie nie uciekajcie i pozostańcie na łączach z naszą rock radiową aplikacją.
1: Reklama.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
1: Po reklamie.
13: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: To już 20, więc na mnie czas. Wielkie dzięki za dziś. Rysiek Brzeziński. Na razie, a teraz jeszcze czas na newsy i pogodę.
14: Zderzenie busa z osobówką niedaleko Lublina. Jedna osoba nie żyje. Jest prezydenckie weto do kolejnej ustawy. Ósmoklasiści robią ostatnie powtórki. Jutro egzamin z matematyki.
13: Rock Radia.
14: Miriam Lipińska. Jedna osoba nie żyje, a około 20, w tym dzieci, zostało rannych w zderzeniu busa i samochodu osobowego w Konopnicy niedaleko Lublina. Do wypadku doszło na tak zwanej starej drodze Lublin-Bełżyce. Rejsowy bus czołowo zderzył się z osobówką. Jej 72-letni kierowca zmarł w szpitalu. Na miejscu pracuje prokurator, mówi Kamil Gołębiewski z lubelskiej policji.
15: Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności tego zderzenia. Razem z biegłym przeprowadziliśmy oględziny, które pozwolą nam ustalić dokładne przyczyny tego wypadku i ustalić, który z kierowców zawinił w tej sytuacji.
14: Kierowca busa był trzeźwy. Na zdjęciach udostępnionych przez lubelską policję widać zniszczony niemal do połowy przód samochodu osobowego i mocno wgniecioną maskę busa. Prezydent zawetował kolejną ustawę, tym razem tę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
16: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
14: Rząd tłumaczył, że nie chodziło o likwidację, ale o uproszczenie działania służb. CBA miało być m.in. w strukturach policji i ABW. Zbigniew Ziobro dostał od poprzednich węgierskich władz tak zwany paszport genewski i to nim posłużył się wyjeżdżając z Węgier. Były minister sprawiedliwości ma unieważniony polski paszport. To, że Ziobro podróżuje na podstawie genewskiego dokumentu podróży, potwierdza jego adwokat, mecenas Bartosz Lewandowski.
10: Jest to normalnie jakby standardowa procedura, tak, wydania tego typu dokumentu.
14: Genewski dokument podróży jest przeznaczony dla cudzoziemców, którzy w ramach udzielonego azylu politycznego nie mogą korzystać z paszportu swojego kraju pochodzenia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada wystąpienie do USA, gdzie obecnie przebywa Zbigniew Ziobro, o jego ekstradycję. Jednak decyzję podejmuje w takiej sytuacji amerykański sąd. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, zamiast zgodnie z planem popłynąć do Holandii, musiał na razie zacumować w porcie na Teneryfie. Powodem jest zła pogoda. Na razie trwa ewakuacja ostatnich pasażerów. Wczoraj z pokładu jednostki ewakuowano prawie setkę ze 150 pasażerów. Odbyło się też kilka lotów ewakuacyjnych, w tym m.in. do Francji, Niemiec i USA. A 14 obywateli Hiszpanii trafiło do szpitala wojskowego w Madrycie. Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi, przenoszonym przez gryzonie hantawirusem. Strzelanina w Nicei na południu Francji. Zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. Dzielnica, w której doszło do strzelaniny, to uboższa i mniej bezpieczna część Nicei, znana z incydentów związanych z handlem narkotykami i porachunków na tym tle. I na koniec wracamy do kraju. Przed ósmoklasistami jutro kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
17: Trochę się boję.
18: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grającego słupami.
14: A dziś ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel automateusza, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Z kolei w środę język obcy.
13: Pogoda.
14: Jutro wszędzie poza zachodem kraju przydadzą się parasole i cieplejsze ubrania, bo na termometrach maksymalnie od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu.
13: Rock Radio. Klasyka Rock.

0: Niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem. Dzisiaj gościem Rock Radia jest aktor, wokalista Jan Wieteska. Hej, hej.
2: Hej, hej, bardzo mi miło, cześć.
1: Co jest dzisiaj dla ciebie twoim domem, kawalerką, a może hotelem, w sensie w tym wszystkim? Czy teatr dalej jest twoim na przykład głównym jednak wiesz, okay, domem, że tą kawalerką, czy jakimś tam, nie wiem, właśnie hotelem to jest wyskok na City Break i granie w serialu czy filmie, a muzyka jest jeszcze czymś innym?
2: Bardzo, bardzo to chyba trafnie już powiedziałeś, że ten teatr jest dla mnie domem, bo jest. Mhm. Tam jestem na stałe też. Tak. Jestem w Teatrze Ateneum na etacie. Jest mi to bardzo bliskie środowisko, bardzo bliskie miejsce. Jak chyba dobrze policzyłem, jestem już tam 3,5 roku. To też tak minęło, jak z bicza strzelił. Po prostu zupełnie się tego nie spodziewałem, że to już tyle czasu tam
1: zadomowisz. No,
2: tak, i że w ogóle bardzo mi dobrze i po prostu im dłużej, tym lepiej właściwie i nie czuję żadnego znużenia tym miejscem. Właściwie to chcę coraz więcej i więcej, więc oby tak dalej. I bardzo się cieszę, że tam jestem. Natomiast bardzo właśnie potrzebowałem takiej odskoczni w jakimś sensie, którą jest dla mnie muzyka. Też no nie codziennie mamy próby. Teraz akurat miałem codziennie próby, bo niedawno była premiera Hamowa w reżyserii Mikołaja Grabowskiego właśnie w Teatrze Ateneum, więc no to było intensywne, przyznaję, ale teraz już do wakacji, tam, czyli do lipca, skupiam się na tym, co już mam przepróbowane, czyli po prostu te spektakle, które są w repertuarze, a jest ich kilka, co też jest super, że mogę sobie tak tymi tytułami żonglować. No, ale poza tym, no to fajnie jest właśnie mieć coś takiego na co dzień, a muzykę sobie mogę robić codziennie we własnym domu. Poza tym, że się oczywiście spotykam z super ludźmi, właśnie z koleżanką, która pomaga mi pisać teksty i z producentem, to jest super zabawa i bardzo to lubię. Więc na tym bym się skupił teraz, ze względu na to, że po prostu moje filmowe i serialowe projekty na razie stanęły. Czekam na dalsze propozycje. Czekam na telefon. Trochę tak jest, ale trochę czekam. Okay. No i to też jest ważne, żeby się nauczyć tego czekania. Mhm. Nie? To też jest istotne.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
0: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Tu Małgorzata Rozenek-Majtam. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy.

0: bliska na gazeta.pl. Po reklamie.
1: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o zespole The Crazy World of Arthur Brown oraz o ich płycie zatytułowanej tak samo. Krążek zaproponował nam Mariusz w komentarzu na Facebooku.
3: I am the god of hellfire and I bring you fire.
2: Może od początku, bo nie wszyscy wiedzą, co to jest za zespół. The Crazy World of Arthur Brown jest to angielski zespół grający muzykę rockową, soulową, R&B, coś takiego.
1: Lekko psychodeliczną również muzykę.
2: I album, o którym dziś mówimy, jest debiutanckim albumem zespołu.
1: Warto podkreślić, że mimo tego, że Arthur Brown ze swoim zespołem, no to nie jest rasowa, rockowa kapela, to mają oni ogromny wpływ na rozwój muzyki rockowej, dlatego że widowiskowe koncerty z bogatymi scenografiami i makijaż i ten taki wizerunek sceniczny Arthura Browna zainspirowały kolejne pokolenie rockowych muzyków na czele z zespołem Kiss, z Alice Cooperem czy z Marilynem Mansonem.
2: The Crazy World jest zdecydowanie crazy tam.
1: No myślę, że pan Arthur Brown mógłby spokojnie trafić do galerii osób pozytywnie zakręconych teleekspresu.
2: Zdecydowanie. Kuba, co mi powiesz o płycie pochodzącej z 68 roku?
1: Jest ona utrzymana w klimacie psychodelicznego soulu i zawiera największy hit zespołu The Crazy World of Arthur Brown, czyli numer Fire, który był wielokrotnie samplowany przez przeróżnych wykonawców od Prodigy przez Marilyna Mansona po Death Grips.
2: Ale na krążku znajduje się również hit I Put a Spell on You.
1: I jest to cover z repertuaru Screaming Jaya Hawkinsa, to jest taki bluesowy standard. To jest chyba jedna z najczęściej coverowanych piosenek w historii muzyki, dlatego że swoją wersję nagrał, po raz trzeci go wymienię, Marilyn Manson również, ale także Sonic, czyli ta pani od It Feels So Good na przykład. No i mamy na płycie The Crazy World of Arthur Brown jeszcze jedną ciekawostkę. Mm-hmm. Cover I've Got The Money z repertuaru Jamesa Browna. Jak powszechnie wiadomo, winylowe wydania płyt mają stronę A i stronę B. No więc strona A płyty The Crazy World of Arthur Brown to jest tak naprawdę zamknięta całość. To jest taki 20-minutowy ciąg piosenek zatytułowany zbiorczo The Fire Suite i częścią tej suity jest też właśnie hit Fire. I warto też zauważyć, że ta płyta, o której rozmawiamy, to jest jedyny album tej kapeli nagrany w oryginalnym składzie. No, muzyka na tej płycie charakteryzuje się takimi teatralnymi wokalami, no i tajemniczymi tekstami, a całość wyprodukował Keith Lambert, czyli menadżer grupy The Who. I warto też powiedzieć parę słów na temat dalszych losów zespołu The Crazy World of Arthur Brown, bo one są dość nietypowe, a to dlatego, że niedługo po premierze tej debiutanckiej płyty muzycy nagrali drugi album studyjny, czyli Strangelands.
2: Po czym niestety rozpadli się.
1: Na kolejne 30 lat. A sama płyta Strangeland ukazała się, ale dopiero 19 lat po jej nagraniu, a to dlatego, że wytwórnia płytowa stwierdziła, że ten krążek i tak się nie sprzeda, nie ma tu potencjału na przebój, w związku z tym on wylądował na półce na prawie 20 lat.
2: Ale na 50-lecie premiery płyty
1: tej debiutanckiej
2: w 2018 roku wyszła jej reedycja.
1: Jest to reedycja po prostu, proszę
2: tak
1: państwa.
2: Jest. Białe kruki klasyki rocka.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dokąd lecisz, Biedronko?
10: A, do takiego dużego sklepu, żabko.
9: A co to za sklep?
10: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
9: Kumam.
11: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
14: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
15: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
16: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
17: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Została ostatnia reklama.
19: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
20: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
21: Sprawdź to sam, czy kid out kusi ceną każdy dział.
20: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
22: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama. Kanter spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
4: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
3: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Została ostatnia reklama.
0: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Rock. Radio. Klasyka rocka.

0: Już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rok Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem, Jan Wieteska w Rok Radiu jest, cały czas dla was jesteśmy w Rok Radiu. Proszę pana, Hamowo, przejdźmy do teatru, porozmawiajmy o kulturze, sztuce. Co wiedziałeś wcześniej o Hamowie przed sztuką, jako warszawiak?
2: O Hamowie wiedziałem tyle, że...
1: Że jest.
2: Tak. Nie, no wiedziałem...
1: Nie, no żartuję tutaj.
2: Wiedziałem, gdzie to... Gdzie to jest, usadowić, tak? Wiedziałem, że to jest...
1: Byłeś kiedyś? Byłeś pewnie.
2: Byłem, no jakby... Byłem, tylko że nie wiedziałem o tym, ale wiedziałem, że to jest gdzieś na Saskiej Kępie. Gdzieś
1: tak, wielka płyta, jakby słuchacze radia nie wiedzieli. W Warszawie lata 70. powstawały takie bloki piękne i tam rzeczywiście mieszkańcy Saskiej Kępy nam mówili właśnie na to Hamowo.
2: Hamowo, no właśnie, że po prostu, no od Hama, co by tutaj dużo mówić.
1: Tak.
2: To jest coś takiego...
1: Coś gorszego, no wyszali się.
2: Gorszy sort w jakimś sensie.
1: Sam to słyszałem jako dziecko mieszkając tam.
2: No właśnie, widzisz. I to takie ciekawe, teraz mieszkam niedaleko stamtąd, bo przy Rondzie Wiatraczna i też jakby mógłbym powiedzieć, że czymś się różni to Rondo Wiatraczna od...
1: Kiedyś tam był słynny bazarek i tak dalej, no też na Wiatracznej różne rzeczy się działy, to pamiętam.
2: Tak, od Mokotowa, czy od Ochoty, na której
1: No bo to już
2: żyłem.
1: Grochów, tak.
2: Tak, no bo to już Grochów. I też mógłbym powiedzieć, że czymś tam to się różni, ale wiesz, ja to tak lubię, że no nigdy bym nie określał tego w ten sposób. Jak,
1: dobrze, brakmy tę stronę Wisły.
2: No, ale tak, że wiedziałem, że to jest na Saskiej Kępie, ale na przykład nie wiedziałem, że Miron Białoszewski
1: Mieszkał tam
2: w bloku Lizbońska 2 dokładnie i tam jest dalej jego tabliczka. Można to wszystko sprawdzić od razu właściwie jak się wpisuje w Google Hamowo, to od razu wyskakuje jego blok właśnie na Lizbońskiej 2. No i to jest niesamowite, że teraz właśnie przy wspomnianym przez ciebie spektaklu w Teatrze Ateneum mogliśmy się zagłębić w życie jego, Mirona Białoszewskiego.
1: I tego świata, który widział.
2: Tak, i dokładnie wiesz, tego bloku, który tam jest, który tam stoi. I opowiadamy o tym istniejącym na Lizbońskiej 2 bloku. Bardzo fajne doświadczenie, zwłaszcza przy tym, że on opisuje właśnie i sąsiedztwo, i widoki z okna, i tak dalej.
1: Te rytuały, codzienność życia właśnie w bloku.
2: Tak.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rok Radiu.

0: Reklama.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
5: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: A dokąd to, kolego świerszczu, skaczesz?
11: Na Zawadi. Do ogrodu. Koncert tam cykam.
10: No to koniec siedzenia za kominem. W to mi graj.
11: Tam jest tyle kwiatów i doniczek. Idealnie dla świerszcza i jego nuty.
10: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
12: Ogród Zawady. Polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
13: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
14: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
15: Została ostatnia reklama.
16: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
17: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem. Dzisiaj niezłym gościem Rock Radio jest aktor, wokalista Jan Wieteska. Hej, hej.
2: Hej, hej, bardzo mi miło, cześć.
1: I tak kulturalnie zapytam, co tam u ciebie, bo policzyłem sobie, nie widzieliśmy się 2 lata i 2 miesiące.
2: O, wow.
1: Czyli w twoim życiu to jest, to była petarda? To przez te 2 lata się wydarzyło multum rzeczy?
2: No, wydarzyło się dużo, bo jeżeli widzieliśmy się w styczniu 2024 roku, no to wtedy nie wydałem jeszcze nic.
1: Nie. Jeśli chodzi o muzykę, to dopiero chyba w marcu gdzieś tam dopiero występowałeś, jakieś pierwsze miałeś
2: tak,
1: występy.
2: Tak. W marcu 2024 roku chyba wziąłem udział w tym PPA.
1: Tak.
2: I to chyba wtedy poszło dalej. Tak. PPA, czyli przegląd piosenki aktorskiej oczywiście. Mhm. Tam się spełniło moje duże marzenie, czyli po prostu wystąpiłem na scenie Teatru Kapitol we Wrocławiu i to było duże dla mnie doświadczenie w ogóle życiowe i dzięki temu, że jakoś tam zostałem powiedzmy dostrzeżony, to mogłem się rozwijać dalej wokalnie. No i właśnie przez te 2 lata mocno nad tym działałem, żeby jakoś to popchnąć dalej. Efektem tego jest właśnie album, który wyszedł w zeszłym roku, który nosi nazwę Przepraszam, a teraz pracuję nad swoją kolejnym wydawnictwem, tym razem epką, czyli krótkim albumem i to będzie po angielsku.
1: Bo mówisz o epce, w planach, ale sama płyta też nie jest długa, bo
2: nie.
1: 23 minuty bodajże,
2: tak,
1: z tego co pamiętam, jak słuchałem.
2: No.
1: 8 kawałków.
2: Tak.
1: To też był taki specjalny zabieg z tego, że się często mówi, że już mamy czasy, może nie tyle tiktokowe, że nie gadać jak jakiś taki boomer, ale w sensie, że bardziej wydaje się single niż płyty, czy to po prostu było to, że okej, miałeś pomysł i to dla ciebie była taka zamknięta całość, żeby już tam nie dopychać na siłę, żeby było, jak tam często się mówiło, że płyta to powinna mieć, nie wiem, 40 minut, 37 minut, coś takiego, taka standardowa.
2: Tak. Wiesz co, to też było tak, że my, czyli mój cały team z wytwórni Fonobo, próbowaliśmy to najpierw jako singiel, czyli właśnie to Kupiłem dom, mówię, próbowaliśmy to, czyli próbowaliśmy w ogóle jakoś ugryźć tę moją drogę muzyczną najpierw singlem, potem jakby kolejnym singlem. Uh-huh. To było bardziej chaotyczne niż jest w tej chwili. Uh-huh. Po prostu robiliśmy kolejne kroki, które na ten moment nam się wydawały dobre. I z tego po prostu wyszedł cały album, który już dla mnie wtedy był całością skończoną i nie trzeba było tam nic więcej dopychać. I z tego, jak on wygląda, to wtedy w tamtym momencie byłem bardzo zadowolony. Teraz oczywiście bym coś tam zmienił, ale to już...
1: Jak przy debiucie, to jest bardzo często takie poczucie, że jeszcze bym coś tam podmienił, coś zmienił, coś... Wiesz, to jest taki przykład, pamiętam, że grubo polecam, sam David Bowie, jak wydawał pierwszą płytę, to ona miała nie tylko, że średnie recenzje, sam Bowie nie był za bardzo zadowolony z tego wydawnictwa swojego, no a potem już poszło, nie?
2: No tak,
1: więc
2: jasne.
1: I nie mówię oczywiście, że tutaj możesz nie być zadowolony, bo uważam, że nie. Natomiast tak sobie teraz pomyślałem, że jak wtedy mieliśmy to spotkanie 2 lata temu, to powtarzałeś, że ten 2023 rok to trochę był taki przełomowy, bo wspominałeś o tym, że był Sylwester i powiedziałeś sobie tak już wchodząc trochę taką, trochę baśniowość i bajkowość, że w tym roku już muszę rzeczywiście spełnić swoje marzenia, a nie tylko o nich gadać, pójść z tym aktorstwem do przodu.
2: Tak.
1: I tak sobie myślę, że ten 2025, może kiedy właśnie wyszła ta płyta, to jest może taki kolejny przełom.
2: Tak, myślę, że to jest kolejny przełom, bo po prostu wkroczyłem na jakąś nową drogę, drogę życia i jestem z niej bardzo zadowolony i tak jak wspominałem, idę w to dalej, więc tym bardziej się cieszę, że to po prostu gdzieś tam nie umarło po pierwszym wydawnictwie, bo to się czasem dzieje. Na szczęście mogę iść w to dalej, więc z tego powodu bardzo się cieszę. No i co? No i teraz po prostu planuję to z większym wyprzedzeniem. Co tutaj chciałem doprecyzować, to nie jest tak, że jakkolwiek uważam właśnie to moje pierwsze wydawnictwo za nieudane przez to, że powiedziałem, że właśnie jest chaotyczne czy coś takiego. Tak chyba po prostu jest i tak właśnie jak się próbuje pierwszych rzeczy, no to najpierw trzeba sprawdzić, co zadziała, co nie zadziała. I tak też wypuszczałem wtedy razem z wytwórnią więcej singli przed, przed wydaniem albumu. A teraz nie zamierzam tak robić, no tym bardziej, że to będzie krótkie, więc, więc możliwe, że wypuszczę jeden singiel wcześniej, a trzy planuję wydać jakoś we wrześniu.
1: Też ta pierwsza płyta, wydaje mi się, że to też jest taki trochę galimatias tego, o czym znowu, bo jak ci powiedziałem wcześniej, trochę sobie odświeżyłem tą naszą rozmowę sprzed 2 lat, że wspominałeś o tej fascynacji też latami 80. w muzyce. Tak. Też je momentami tam można, wiesz, znaleźć, zwłaszcza w tych kawałkach nieco żywszych. Tam mi się nawet skojarzył, trochę wydał płytę Conan Gray na przykład, wiesz, te klimaty jakieś.
2: Fajne, no. No powiem ci, że bardzo mi to jakoś siedzi, czyli taka nostalgia związana z latami minionymi, szeroko rozumianymi jako minione. I tak właśnie szukam dalej w tych latach 80., 90.
1: Teraz 2000 są w modzie, zauważyłem.
2: Teraz 2000 są w modzie. Tak. Nie wiem, czy 2000 tak dotykam, ale widzę, że.
1: Nie, na pewno nie tam.
2: Teraz się zastanawiam, czy nad tym, co planuję dalej, dotykam, ale na pewno właśnie ta końcówka XX wieku jest mi gdzieś tam bliska i. No i jakoś rzeczywiście porusza we mnie takie czułe struny, bo jakoś lubię wracać do tego pamięcią, co słuchałem, co słyszałem w domu jako dziecko i tak jakoś...
1: A cały czas sobie powtarzasz to zdanie, że chciałbym w sumie być te 10 lat młodszy.
2: No tak.
1: Że starszy, przepraszam.
2: Starszy, tak.
1: Tak, starszy.
2: Że po prostu mam wrażenie, że...
1: To byłbyś w moim wieku teraz.
2: No widzisz, to jest nam bliskie widocznie. Ja się...
1: Ja bym chciał 10 lat młodszy. Możemy się zamienić, wiesz?
2: Może na mnie też przyjdzie pora, że sobie tak pomyślę. Na razie myślę sobie, że bardzo się dogaduję jakoś tak ze starszymi, nie wiem, bardziej doświadczonymi osobami ode mnie i nie chcę sobie tutaj tak, wiesz, dodawać, że to pewnie jest jakieś takie moja zaleta, no bo czasem to może w ogóle nie być zaletą. Tak na przykład jak dogadywanie się z młodszymi ludźmi czasem może mi sprawiać trudności, bo rzeczywiście ja to już mocno sam po sobie widzę, że to wszystko pojawia się tak szybko i ten czas tak szybko leci, że już można jakieś rzeczy nie rozumieć z takim...
1: Słuchaj, mam stażystów urodzonych w 2006 roku. Staram się dogadać.
2: No,
1: więc jak im mówię wtedy, że oglądałem mundial, gdzie Zidane uderzył Materazziego, to mają wielkie oczy. O czym ty mówisz do mnie, człowieku? Także
2: no,
1: tak. Ale wracając do muzyki. Żebyśmy nie gadali jak dziadersy.
2: Dobra.
1: Boomery w tym wieku. No jeszcze to jest nie ten etap. A ta muzyka to towarzyszyła ci od zawsze? W sensie, że ten taki pomysł, żeby spróbować się wykazać się w tę stronę, to już przejawiałeś dużo wcześniej, że to cię tak nakręcało, kręciło, że okej, dziedzina sztuki w postaci aktorstwa, teatru, serial, kino to jest jedno, ale ta muzyka też gdzieś tam siedziała w brzuchu.
2: Tak, no w brzuchu siedziała, bo właściwie takie były moje początki sceniczne, to znaczy to już jakoś tam wielokrotnie powtarzałem w różnych miejscach, ale tak rzeczywiście było, że jak sobie teraz myślę o tym, skąd mi się w ogóle to wzięło, taka chęć do występowania na scenie, no to chyba się wzięła już z takiego wczesnego okresu rzeczywiście dzieciństwa, kiedy poszedłem jakby w ślad za moją siostrą do zespołu wokalnego na Ochocie Warszawskiej. I tam ja miałem wtedy chyba 6 lat, moja siostra jest ode mnie starsza o 4 lata, to ona pewnie miała 10. I myśmy tak w tym zespole trwali ze 4 lata, myślę, więc to jest jakaś taka mocna dla mnie baza, już podczas której ja też mam wrażenie, tak nieskromnie mówiąc, że jakkolwiek ukształtowałem ten swój słuch muzyczny, bo ja nie mam żadnego wykształcenia muzycznego, co mogłoby być dla mnie przeszkodą właśnie w dalszym rozwoju muzycznym, no ale ja nie zaprzestałem się rozwijać w takim sensie, że dalej chodziłem i chodzę na zajęcia wokalne, no tak. I sama ta Akademia Teatralna też trochę
1: oczywiście.
2: Tego wokalnego rozwoju nam zapewniła wszystkim z mojej szkoły, więc to jest fajne, ale myślę, że tutaj właśnie bym dopatrywał tych początków i takiego mojego zainteresowania muzycznego, zainteresowania muzyką, które trwa do dziś, no i bardzo, bardzo na co dzień mi towarzyszy. Ja nie mogę przejść, wiesz, obojętnie wobec wszystkiego, co słyszę gdzieś tam w radiu i tych inspiracji jest bardzo dużo w moim życiu, więc zawsze jak sobie jadę autem, no to tylko...
1: Chłoniesz.
2: Tylko chłonę, no.
1: A kiedy do ciebie doszło to, że umiesz śpiewać?
2: No, wiesz,
1: bo to też trzeba mieć tą swoją świadomość, bo jak znamy, są artyści w Polsce, na świecie, którzy śpiewają, ale chyba nie przemyśleli tego na przykład, nie?
2: No dobra, to ty powiedziałeś, ale wiesz co, wydaje mi się, że to był właśnie ten moment tego PPA, bo ja wtedy, przygotowując się do przeglądu piosenki aktorskiej, miałem takie ogromne marzenie, żeby właśnie wystąpić w tej odsłonie wokalnej, dlatego że ja bardzo uwielbiałem ten konkurs i on mnie bardzo interesował i widziałem wcześniejsze występy właśnie Marcina Januszkiewicza, Maćka Musiałowskiego, Ralfa Kamińskiego. To były dla mnie ogromne inspiracje wokalne i w ogóle takie artystyczne, więc...
1: Z tym Ralfem to słuchać właśnie a propos tej płyty twojej.
2: No widzisz, to
1: parę osób pozdrawiam mówi, zresztą.
2: To parę osób mówi, ale no oczywiście jest mi bardzo miło, no bo to jest genialny artysta, więc
1: fajnie. Inspiracje, nie mówię, że jeden do jednego, bo to też nie jest komplementem, jak ktoś ci cały czas mówi, że wszystkie twoje piosenki są do czegoś podobne, tylko że gdzieś jest jakaś tam, wiesz, jakiś procent, tak.
2: Tak, ja myślę, że nie robię tego umyślnie, ale rzeczywiście ucząc się śpiewać bardzo dużo słuchałem Ralfa, więc no jakby ja to odbieram jakoś tam dobrze. Nie jest to moim celem, żeby się na niego upodabniać, ale jest to gdzieś tam miłe, bo bardzo go podziwiam. Natomiast właśnie przygotowując się do tego, przygotowywałem się do tego konkursu właśnie z Marcinem Januszkiewiczem, który tak bardzo we mnie uwierzył chyba pod kątem tego, co ja potrafię i tego, co ja mogę. I wiesz, ja sobie wyobrażałem, że ten właśnie ten mój występ na PPA będzie taki wystrzałowy, że tak powiem, czyli że ja muszę coś tam zrobić, jeszcze zatańczyć i po prostu pokazać nie wiadomo co. A on powiedział mi wtedy, nie, po prostu wystarczysz ty sam i twój wokal i to się przeniesie. I myślę, że gdyby nie on, który tak we mnie uwierzył pod tym kątem, to bym tego nie zrobił. W sensie w ogóle chyba bym się bał wystąpić na scenie, to raz, a po drugie ja myślę, że nie dałbym rady po prostu tak dobrze tego zrobić, bo rzeczywiście on jakoś potrafił to tak zebrać do kupy, że tak powiem. I co było też fajne, no to potem trafiłem na bardzo, bardzo dobrą nauczycielkę śpiewu właśnie tam, na tym konkursie piosenki aktorskiej, na tym przeglądzie. To była Magda Sekuła i ona jest świetna właśnie w tym, co robi, a teraz dalej się przygotowuje z Mają Wojnarowicz. I te osoby naprawdę miały duży wpływ na to, że ja sobie pomyślałem, że ja rzeczywiście mogę to robić. Że ja rzeczywiście mogę to robić dla ludzi i że w jakimś sensie nie wiem, czy to prawda, ale tak poczułem, że ludzie mogą tego potrzebować, że jest po prostu jakaś jeszcze nisza dla mnie i że to może zadziałać po prostu.
1: I bardzo dobrze. I słuchaj, do śpiewania, do teatru i do seriali, do filmów, do wszystkiego będziemy jeszcze wracać za moment. Ja przypomnę, że niezłym gościem Rekradia jest Jan Wieteska i słyszymy się za moment.
0: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk. Jestem, Jan Wieteska w Rock Radio jest. Tu się nic nie zmieniło.
2: Jestem też, potwierdzam.
1: Tak, słuchałem tego, co mówiłeś jeszcze w pierwszej części, zwłaszcza pod koniec. I znowu mam flashback sprzed 2 lat. Polubiłeś rozmowy, takie wywiady, takie spotkania.
2: Tak, wiesz...
1: Taka naturalność, obym powiedział.
2: To jest gdzieś tam krzepiące dla mnie bardzo, budujące to, co powiedziałeś, bo chyba się musiałem rzeczywiście jakoś tego nauczyć i też, wiesz co, łapię się czasami w takich momentach, na przykład tutaj właśnie na rozmowie z tobą, że myślę sobie, o kurczę, nie, to jakby wiesz, to jakby powiedziałem coś nie tak, to może być źle odebrane, tutaj coś tak. może ktoś jakoś inaczej odebrać moją intencję, ale wiesz, ja chyba się uczę i trochę właśnie dzięki tej płycie, którą tak można powiedzieć z siebie wyrzuciłem, bo ona jest rzeczywiście bardzo szczera i gdzieś tam bardzo dla mnie była pomocna na tamtym etapie mojego życia, żeby tak sobie poukładać rzeczy w głowie, że teraz już sobie myślę, a co mi tam, w sensie ludzie chyba najbardziej... Znaczy, i nie wiem, ja to najbardziej lubię, jak ktoś jest po prostu autentyczny.
1: Tak.
2: Że tę naturalność ludzie sobie cenią i właściwie dzięki tej płycie zrozumiałem, że jeżeli to nie będzie autentyczne, jeżeli ta historia nie będzie szczera, to ona prawdopodobnie nikogo nie obejdzie. W sensie, że jest mniejsze prawdopodobieństwo, że kogoś obejdzie, niż to, że ktoś sobie pomyśli właśnie, hej, ja też tak mam, albo rozumiem, przez co ten gość przechodzi, bo jest mi to jakoś bliskie, więc tę bliskość chyba można uzyskać właśnie tą autentycznością. I to była duża dla mnie lekcja, bo jakoś właśnie, mimo tego, że ten mój zawód aktorski, to, w czym mam wykształcenie rzeczywiście, to polega na autentyczności, no to jednak... Gdzieś tam zawsze jest to jakaś kreacja i gdzieś
1: no bo masz
2: tam zawsze
1: tam maskę, tak? W postaci,
2: bariera,
1: którą grasz.
2: Tak, tak. A tutaj już się powoli tego pozbywam.
1: I tym bardziej, jeśli jest się człowiekiem, bo też to kiedyś miałem i to rozumiałem i rozumiem, że bardzo się analizuje dużo rzeczy w życiu. Jeśli analizujesz aż nadto, to wiesz, każde słowo przed mikrofonem, spotkanie, a czy jeśli będę taki, to potem właśnie oni pomyślą w ten sposób, co wspomniałeś. A jeśli powiem to, to jakie znowu zadane będę miał pytanie. I tak jeszcze, i to jest taki niekończący, never ending story w głowie, więc jak się troszeczkę odpuści, to puścisz, tak powiem.
2: Tak, tak, tak. No to jest prawda i też ważna lekcja, żeby tak właśnie wszystkiego nie analizować w życiu, bo czasem to nie ma sensu zupełnie.
1: A dzisiaj jakbyś popatrzył z boku, teatr, kino, serial, nagrywanie płyty i w zasadzie już płyt, bo jesteś na etapie też epki, o której wspomniałeś. Co jest dzisiaj dla ciebie twoim domem, kawalerką, a może hotelem, w sensie w tym wszystkim? Czy teatr dalej jest twoim na przykład głównym jednak już domem, że tą kawalerką, czy jakimś tam, nie wiem, właśnie hotelem to jest wyskok na city break i granie w serialu czy filmie, a muzyka jest jeszcze czymś innym?
2: Bardzo, bardzo to chyba trafnie już powiedziałeś, że ten teatr jest dla mnie domem, bo jest. Tam jestem na stałe też. Tak. Jestem w Teatrze Ateneum na etacie. Jest mi to bardzo bliskie środowisko, bardzo bliskie miejsce. Jak chyba dobrze policzyłem, jestem już tam 3,5 roku, to też tak minęło, jak z bicza strzelił. Po prostu zupełnie się tego nie spodziewałem, że to już tyle czasu tam
1: zadomowisz. No,
2: tak, i że w ogóle bardzo mi dobrze i po prostu im dłużej, tym lepiej właściwie i nie czuję żadnego znużenia tym miejscem, właściwie to chcę coraz więcej i więcej, więc oby tak dalej i bardzo się cieszę, że tam jestem. Natomiast bardzo właśnie potrzebowałem takiej odskoczni w jakimś sensie, którą jest dla mnie muzyka. Też no niecodziennie mamy próby. Teraz akurat miałem codziennie próby, bo niedawno była premiera Hamowa w reżyserii Mikołaja Grabowskiego właśnie w Teatrze Ateneum, więc no to było intensywne, przyznaję, ale teraz już do wakacji, tam, czyli do lipca, skupiam się na tym, co już mam przepróbowane, czyli po prostu te spektakle, które są w repertuarze, a jest ich kilka, co też jest super, że mogę sobie tak tymi tytułami żonglować. No, ale poza tym

0: Czekam na dalsze
1: propozycje. Na telefon?
0: Propozycje. Czekam na telefon. Trochę tak jest, ale trochę czekam. Okay. No i to też jest ważne, żeby się nauczyć tego czekania. Mhm. Nie? To też jest istotne.
1: A czy to prawda, jak teraz masz porównanie, bo jesteś, że tak powiem, w procesie, jak często koledzy i koleżanki wokaliści i wokalistki mi mówią, chociaż nie zawsze, ale że po angielsku pisze się łatwiej?
0: Nie wiem, dla mnie jest super. Mhm. Dla mnie jest bardzo łatwo. Ale to też dlatego, że mam świetną kompankę właśnie do tego. Moja koleżanka Kika, bo tak ma na imię. Kika mieszka w Londynie, ale jest z Warszawy, więc jest to bardzo, bardzo ciekawe takie doświadczenie pisania z nią po angielsku, no bo ona rzeczywiście jakby zna ten angielski dużo lepiej, mimo tego, że ja znam dobrze, to mam wrażenie, że ona i tak wyłapuje różne takie niuanse i jest bardzo dobra w takim pisaniu metaforycznym, które bardzo mi się podoba, więc jestem przeszczęśliwy, że ją spotkałem i że jakoś nasze drogi tak się splotły, mimo tego, że nie znałem jej właśnie jak mieszkała tutaj w Warszawie, dopiero teraz ją poznałem przez internet, no to właśnie takie znajomości czasem bardzo dobrze działają i się spotykamy po prostu online i sobie piszemy.
1: No, wyprzedziłeś właśnie moje pytanie i taką rozkminkę dotyczącą sytuacji serialowo-filmowej. Wydaje mi się, że ten serial, o którym rozmawialiśmy wtedy, czyli Sexify, on dużo dał.
0: Tak.
1: To było tak, że tych telefonów i castingów było więcej?
0: Tak, zdecydowanie był wtedy taki czas, w którym ja zostawałem zapraszany na dużo castingów tak prywatnie, powiedzmy, czyli że po prostu ktoś się zgłaszał tam do mojego agenta właśnie po mnie, no bo widział mnie w serialu, czy no wtedy akurat właśnie w tym Sexify'u. I to był taki kredyt zaufania, który był super na wstępie, ale potem jakby to nie działało, czyli po prostu coś tam się nie zgadzało. Ja też już wiem, teraz mówię rzeczywiście, trochę masz rację, że mówię jak jakiś boomer, w sensie jak jakiś stary wyga, ale trochę już wiem, że po prostu to działa tak, że możesz nie pasować wyglądem, że możesz naprawdę nie pasować jakby wyłącznie wizualnie i to będzie problem, bo ja nieraz na przykład się zgrywałem do jakiejś rodziny, czyli nieraz próbowano mnie uporządkować względem mojej matki, którą będzie grała jakaś aktorka i czy ja pasuję do tej matki, czy nie. I że to potrafi stanowić...
1: Nie było matki dla ciebie w tym kraju?
0: Nie było, nie było matki, tylko moja prywatna.
1: Okay.
0: Ale słuchaj, to nawet właśnie Maciej Sztur nam powiedział na zajęciach w Akademii Teatralnej, że trochę tak jest, że jeżeli będziesz pasować tak wyglądowo, nie wiem, charakterologicznie, ponieważ często mam wrażenie, że jednak casting reżyserzy tak też patrzą na twój charakter w życiu prywatnym, co jest okej, ale no wiadomo, że aktor jest aktorem i potrafi się wcielić
1: w każdego rzeczy. Tak naprawdę, wiesz, mógłbyś być, nie wiem, grać psychopatę nawet przecież.
0: No nawet tak było.
1: Why not? No właśnie, tak, też prawda.
0: W kolorach zła, czerwień i taką mi się rolę udało zagrać, co było super i właśnie to mnie jakoś tak cieszy, kiedy te role są jakoś tak pod włos. A właśnie Maciej Sztur powiedział, że trochę tak jest, że jeżeli wyglądem będziesz się zgadzał, to oni tak jakby pomogą ci, żebyś to dobrze zagrał. A jeżeli tylko jakby dobrze grasz, a nie ma nic poza tym, no to sorry, ale jakby nie pasujesz do naszego projektu. No i trochę się z tym zgadzam. To znaczy raz byłem na takim castingu, to była bardzo taka niestandardowa sytuacja, bo spotkałem się z jakimś reżyserem w kawiarni i tam było jeszcze parę osób zaangażowanych w ten projekt. To znaczy tam scenarzysta i producent chyba. I oni właśnie sprawdzali mnie tylko pod kątem rozmowy ze mną. Nie było żadnej jakby żadnej sceny do odegrania. Nie było nic takiego i takie rzeczy są trochę przykre, bo to jest jednak mój zawód i to jest moje wykształcenie, które jakby sprawdziło już moje umiejętności i ja właśnie w tym się specjalizuję, żeby jakby nakładać na siebie różne charaktery, a nie w tym się specjalizuję, żeby przychodzić do kogoś prywatnie
1: Ale to, co mówisz, jest trochę takie krzywdzące, że gdzieś wejdę w słowo i tak teraz sobie to analizuję, bo tak jak mówisz,

0: to jest zawód po to, żeby, no ja wiem, no często to słyszę, już nie chcę tego wyświechtanego zdania mówić, że w tym kraju się nie ryzykuje, bo nieraz to słyszę od aktorów i nie tylko, że to, co mówisz, jest trochę takie bolesne przez taką rozmowę, nie wiem, bo mi się wydaje, że cały czas idziemy stereotypem, że ktoś może pomyśleć, że to musi być, nie wiem, rola właśnie młodego chłopaka, może na przykład w komedii romantycznej jakiegoś amanta, czy coś takiego, pewnie gdybym był stereotypowo, bym tak powiedział, nie? Że o, idźmy w to. Już nie mówiąc o tym, że to, śmialiśmy się we dwóch, dwa lata temu o tym porównaniu kiedyś przez chwilę do Timothée Chalamet.
1: Tak,
0: chociaż
1: tak.
0: Po tym, co ostatnio się dzieje, nie wiem, czy byś chciał. Natomiast...
1: Lubię operę i balet, też lubię bardzo.
0: No, to moje pytanie kolejne było właśnie. No. Żeby cię zapytać, dobra, odhaczone. Że to, co mówisz, kurczę, jest takie... Tak jak było o tym filmie mówiliśmy, że mogłeś zagrać taką osobę bardzo kontrastową, wydawałoby się.
1: Tak, i powiem ci, że nawet sporo takich ról miałem do zagrania. Ja nigdy nie takich ról właśnie nie odmawiałem i zawsze one mi się wydawały jakieś takie interesujące ze względu na to, że wydawało mi się, że są na przekór mnie, to znaczy właśnie w tych kolorach zła czerwieni, ale też wiesz, zrobiłem bardzo dużo w swoim życiu takich epizodów. Bardzo wielu aktorów na początku swojej drogi ma takie przygody, to znaczy wiesz, w Ojcu Mateuszu, na Wspólnej, grałem w Barwach Szczęścia i tak dalej. I to były często bardzo ciekawe role i oczywiście jakby te projekty wszystkie charakteryzują się czymś dla nich po prostu ważnym, trafiają do takich codziennych widzów i to jest ich głównym zadaniem, żeby jakoś tam stanowić rozrywkę po prostu. I ja byłem tego zupełnie świadomy, ale właśnie często ktoś potrafił we mnie zauważyć to, czego tak na pierwszy rzut oka nie było widać. Co mnie bardzo, bardzo cieszyło i zawsze to przecież było na zasadzie jakichś scen do odegrania. To znaczy szedłem na casting do każdego ze wspomnianych projektów i po prostu musiałem zagrać jakąś scenę, która była dla mnie wyzwaniem i zwykle to się jakoś...
0: I było, bierzemy pana.
1: Fajnie kończyło, tak. Ale no właśnie w momencie tutaj wspomnianego castingu to była, pamiętam, rola takiego lidera, zwycięzcy. I ktoś po prostu, bo ja nawet dostałem feedback z tego castingu, co i tak jest bardzo miłe, bo właśnie te feedbacki są często nam aktorom potrzebne. I dostałem taki feedback, że ja nie mam takiego mindsetu lidera, że ja po prostu się tak nie zachowuję jak zwycięzca. No, bardzo mi przykro, ale nie. No i jakby nie mam zamiaru tego tak robić na spotkaniu z tobą prywatnym, że ja tutaj sobie powiem, że ja to jestem taki i owaki i będę tutaj jakby rozdawać, wiesz, karty. Nie,
0: tak.
1: nie mam takiego zamiaru i to jest dla mnie w ogóle w życiu gdzieś bardzo cenne i nie lubię, kiedy się narusza tych... Nie lubię, kiedy się narusza te granice, czyli nie lubię przekraczania tego, że ja teraz w życiu prywatnym będę coś grać, bo...
0: No tak, bo to się... Bo ktoś wchodzi z butami i naprawdę miesza te światy aktorski z codziennością. Jan Wietyskanie z gościem Rock Radia. Zaraz do was wracamy.
2: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem, Jan Wieteska w Rock Radio jest, cały czas dla was jesteśmy w Rock Radio. Proszę pana, Hamowo, przejdźmy do teatru, porozmawiajmy o kulturze, sztuce. Co wiedziałeś wcześniej o Hamowie przed sztuką, jako warszawiak?
2: O Hamowie wiedziałem tyle, że...
1: Że jest.
2: Nie, no wiedziałem...
1: Nie, no żartuję tutaj.
2: Wiedziałem, gdzie to jest, usadowić, tak, więcej, tak? Wiedziałem, że to jest...
1: Byłeś kiedyś? Byłeś pewnie.
2: Byłem, no jakby... Byłem, tylko że nie wiedziałem o tym, ale wiedziałem, że to jest gdzieś na Saskiej Kępie. Gdzieś
1: tak, wielka płyta, jakby słuchacze radia nie wiedzieli. W Warszawie lata 70. powstawały takie bloki piękne i tam rzeczywiście mieszkańcy Saskiej Kępy nam mówili właśnie na to Hamowo.
2: Hamowo, no właśnie, że po prostu, no od Hama, co by tutaj dużo mówić.
1: Tak.
2: To jest coś takiego...
1: Coś gorszego, no wywyższali się.
2: Gorszy sort w jakimś sensie.
1: Sam to słyszałem jako dziecko mieszkając tam.
2: No właśnie, widzisz. I to takie, to takie ciekawe, teraz mieszkam niedaleko stamtąd, bo przy Rondzie Wiatraczna i też jakby mógłbym powiedzieć, że czymś się różni to Rondo Wiatraczna od...
1: Bo kiedyś tam był słynny bazarek i tak dalej, no też na Wiatracznej różne rzeczy się działy, to
2: tak,
1: pamiętam.
2: Od Mokotowa, czy od Ochoty, na której
1: no bo to już grochów,
2: żyłem.
1: Tak,
2: no bo to już grochów. I też mógłbym powiedzieć, że czymś tam to się różni, ale wiesz, ja to tak lubię, że no nigdy bym nie określał tego w ten sposób. Jak,
1: dobrze, brońmy przez stronę Wisłę.
2: No, ale tak, że wiedziałem, że to jest na Saskiej Kępie, ale na przykład nie wiedziałem, że Miron Białoszewski
1: Mieszkał tam
2: w bloku Lizbońska 2 dokładnie i tam jest dalej jego tabliczka. Można to wszystko sprawdzić od razu właściwie jak się wpisuje w Google Hamowo, to od razu wyskakuje jego blok właśnie na Lizbońskiej 2. No i to jest niesamowite, że teraz właśnie przy wspomnianym przez ciebie spektaklu w Teatrze Ateneum mogliśmy się zagłębić w życie jego, Mirona Białoszewskiego.
1: I tego świata, który widział.
2: Tak, i dokładnie, wiesz, tego bloku, który tam jest, który tam stoi. I opowiadamy o tym istniejącym na Lizbońskiej 2 bloku. Bardzo fajne doświadczenie, zwłaszcza przy tym, że on opisuje właśnie i sąsiedztwo, i widoki z okna, i tak dalej.
1: Te rytuały, codzienność życia właśnie w bloku.
2: Tak.
1: Ja pamiętam, że był tutaj u mnie Łukasz Lewandowski, który też gra.
2: No.
1: I on jeszcze nadmieszkał w tym bloku.
2: Gra Mirona, tak. No i mieszkał w tym bloku.
1: Mieszkał.
2: To jest niesamowite.
1: Tak.
2: Niesamowita historia, że tak to wszystko zatoczyło koło, ale rzeczywiście Łukasz jest świetny w roli Mirona i to polecam państwu serdecznie zobaczyć jego w tej roli. No oczywiście jest tam więcej wspaniałych aktorów i aktorek i ja bardzo się cieszę, że w ogóle właśnie wszedłem w to grono.
1: Chociaż w sumie można powiedzieć, jeśli chodzi o tę sztukę, że każda osoba ma coś z Mirona, bo opowiadacie, wiesz, jego oczami.
2: Tak, opowiadamy jego oczami.
1: Tak, żeby bardzo nie zdradzać, ale tak troszeczkę tak tutaj zasiać zainteresowanie.
2: Zasiać troszkę tutaj zainteresowania. No, jest to prawda, chociaż i tak myślałem właśnie trochę, zaczynając pracę nad tym tekstem, że będziemy właśnie wszyscy Mironami. A trochę tak nie jest i trochę mimo tego, że jakby się z nim spotykamy i gdzieś to jest nam momentami właśnie mówimy jego głosem, no to jednak udało się zbudować tam jakieś inne postacie. No moją absolutną idolką jest tutaj pani Dorota Nowakowska, ale wszyscy tam są wspaniali, i Olga Sarzyńska, i Janusz Łagodziński, i Ala Juszkiewicz, i mój kolega z roku Jakub Pruski, no naprawdę wszyscy stanowimy tam taki zgrany zespół i fajnie było się w to gdzieś tam wbić i no i nieustannie powtarzam, że moją ogromną jakby zaletą pracy tam w tym teatrze jest podziwianie wspaniałych aktorów, no bo oni rzeczywiście wszyscy grają wspaniale.
1: Jak poznałeś tę sztukę, te tak naprawdę można powiedzieć notatki Mirona Białoszewskiego z jego życia przez rok w tym bloku między 75 a 76 roku, a tak bardzo byś się chciał cofnąć?
2: No tak, rozumiem. Rozumiem, do czego pijesz. No, wiesz co, to jest pewnie w dużej mierze jakieś takie trudne i pewnie w dużej mierze to jest takie koloryzowanie właśnie tych lat.
1: No, oczywiście, bo bardzo często tworzymy sobie tą idealną część. Wiesz, lata 80. to bardziej kojarzymy z muzyką, jakimś disco, kolorami, które nie do końca towarzyszyły, zwłaszcza w Polsce, bo na świecie jest wielki hype, jak sam wiesz, na lata 80. To było super. Te syntezatory, świetna muzyka, tutaj Depeche Mode, tutaj, nie wiem, nawet można powiedzieć Italo Disco, Savage, coś jeszcze, cokolwiek. To widzimy tą kolorowość.
2: Tak.
1: A lata 70. tak właśnie jak na nie patrzysz z tej perspektywy, będąc przy tym dziele.
2: Mhm. No,
1: Inaczej, co cię zaszokowało może, albo co zobaczyłeś takiego nowego, ciekawego, bo każdy z nas się uczy, mając do czynienia czy z książką, czy z jakimś filmem, z jakąś opowieścią, czy spotkanie z drugą osobą, która żyła w tych latach, żeby jeszcze jakoś ten obraz w naszej głowie się pojawił, no bo on nie może być naszym obrazem nigdy w pełni.
2: Tak, to prawda, nie może być w pełni naszym obrazem i wydaje mi się, że na przykład nie zszokowało mnie, opowiem o tym najpierw, co mnie nie zszokowało, nie zszokowało mnie to życie w bloku, no bo sam w takim mieszkałem i jakby chyba nie szokowały mnie też takie relacje właśnie międzyludzkie, bo tak sobie to wyobrażałem, że to było w dużej mierze takie bezpośrednie, że przynajmniej te nakreślone też przez Mirona sytuacje były takie bezpośrednie, to znaczy, że ludzie mówili to, co myśleli i że bardzo dużo osób znał z tego bloku, jakby on rozmawiał z tymi budowlańcami.
1: Tak.
2: I to czasem oczywiście nie zaspokajało jego potrzeb takich kontaktów, to znaczy, że czasem ktoś z nim po prostu nie chciał rozmawiać albo mówił mniej, ale jednak jakby takie mam wrażenie, że tam ludzie wszyscy o sobie wszystko wiedzieli. A teraz mam jednak takie wrażenie często, że jednak bardziej tworzymy takie odrębne światy i się tak nie zagłębiamy w to sąsiedztwo i ta sąsiedzkość w ogóle generalnie jako cecha gdzieś tam jest czymś, czego chyba mi brakuje. To znaczy teraz mieszkam właśnie w trzypiętrowej kamienicy i jakby ja nie znam za bardzo tych ludzi, nie? Oczywiście krótko tam mieszkam, ale nie tak krótko.
1: Ale tam odwrotnie w kamienicy. Mam małe miasteczko Twin Peaks. Każdy się zna.
2: Tak?
1: Tak, dokładnie.
2: A widzisz. No to
1: wszyscy
2: fajnie.
1: Się znają jak jedna wielka rodzina. Tak. Ale inna sprawa, że ja tam mieszkam 8 lat w jednym miejscu.
2: Aha, no dobra. To może jeszcze widzisz. No,
1: jest szansa. Jest szansa.
2: Ale tego jakoś mi brakuje. Mhm.
1: A powiedz mi, a wydaje ci się, że tak troszeczkę wejdźmy do jego głowy Mirona Białoszewskiego, czy on lubił to hamowo, czy on miał taką właśnie relację ciężką, taką, że z jednej strony starał się tam jakoś zadomowić i zrozumieć i poznać, a czasami był tym zmęczony?
2: Miał ciężką relację i to właśnie powiedział nasz dyrektor Artur Tyszkiewicz o tym spektaklu, że mu się wydaje, że to jest taki spektakl o artyście, co jest bardzo ważne, ale że przez pryzmat jakby jego otoczenia, przez pryzmat ludzi, których spotykał i tak dalej. I w tym sensie jest mi to gdzieś bardzo bliskie. Oczywiście nie chcę sobie tak jakby dodawać właśnie, że ja jestem takim artystą jak Mirona Białoszewskiego. Oczywiście nie jestem.
1: To jeszcze musisz pisać oprócz śpiewania i grania.
2: Tak, nie, jeszcze muszę zrobić wiele rzeczy. Nie, no uważam, że Miron Białoszewski był rzeczywiście genialnym pisarzem i poetą i chwała mu za to, ale chodzi mi o to, że po prostu on miał często takie doświadczenia, których ja chyba też dotknąłem, czyli po prostu takiej nieprzystawalności, że to, co się dzieje wokół niego, jakoś wydaje mu się takie obce i gdzieś mu się trudno w tym zaklimatyzować i gdzieś jego to życie takie artystyczne trochę odbiega od takiego codziennego. I mam wrażenie, że sporo jakby moich kolegów, koleżanek, artystów, artystek mają takie doświadczenia, że jednak my w pracy robimy coś zupełnie nieprzystającego do tego, co nas spotyka potem, jakby gdy z tej pracy wychodzimy, że jakby znów trzeba wrócić do tych codziennych obowiązków domowych, finansowych i tak dalej. I że jest to często takie trudne spotkanie. I mam wrażenie, że właśnie on o tych spotkaniach też opisuje. Czasami z humorem i właściwie mam wrażenie, że to, czego ludzie się trochę nie spodziewają po tym spektaklu, to to, że to jest naprawdę momentami bardzo zabawne i Miron Białoszewski w ten sposób pisał, że to momentami jest bardzo komiczny ten absurd.
1: To jest taki protoplasta Miałczyńskiego, bym powiedział, momentami. Można tak. się tak też zastanowić. No, tak. Ale też w ogóle jest ciekawe i dobrze, że taka sztuka powstaje, bo to też i rozmawiałem właśnie z Łukaszem Lewandowskim. Tak sobie myśleliśmy, że postać Mirona Białoszewskiego jest też troszeczkę taka zapomniana, że jest niewykorzystywana w popkulturze. Że też może to będzie taki przyczynek do tego, że część osób albo sobie coś przypomni z tamtych lat i przede wszystkim też przypomni sobie jego twórczość, albo w ogóle pozna. Bo mówię, to nie jest aż tak oczywista postać, jak gdzieś potem pytam znajomych ludzi gdzieś tutaj w pracy i tam rzucam hasło, no to jest, gdzieś tam dzwonią te w kościele, ale jeszcze nie wiadomo którym, nie?
2: Tak.
1: I
2: tak,
1: wydaje
2: tak.
1: mi się, że to jest taki fajny powód, żeby tam wybrać się, zobaczyć i też zastanowić się, że był ktoś taki.
2: Mam wrażenie, że właśnie jak na to, że mieszkamy w Warszawie i Miron Białoszewski.
1: Bo takie życie i takie bloki to nie tylko Warszawa.
2: Tak, ale właśnie mimo wszystko wydaje mi się, że mało jest z takich spektakli, to znaczy mało jest w ogóle tekstów Mirona Białoszewskiego przenoszonych na scenę. To się oczywiście wiąże z tym, że one są trudne do pokazania na scenie, ale rzeczywiście mało się o nim mówi, mimo tego, że ja mam wrażenie, że ja i moi znajomi, na przykład to pokolenie, przynajmniej tak głęboko w to wierzę, to gdzieś tam słyszało o nim w szkole i jakby wie mniej więcej z czym jego nazwisko łączyć, ale czegoś takiego ja przynajmniej wcześniej w teatrze nie spotkałem, więc tym bardziej jest to jakaś zachęta do tego, żeby się wybrać na ten spektakl.
1: Więc jak chcecie poznać Hamowo, to wiecie, gdzie iść. Do teatru. Tak jest, do teatru Ateneum. Jan Wieteska, niezłym gościem Rock Radia. Zaraz wracamy. Ostatnia część.
0: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Jan Wieteska w Rock Radio jest.
2: Jestem.
1: Tak jest, proszę Państwa. Tu mam takie pytanie jeszcze wracające do wrażliwości, o której rozmawialiśmy, bo to chcę zapytać. To mimo wszystko w tym świecie to jest bardziej, jak sobie patrzysz po latach, jednak przekleństwo, czy nie?
2: Wiesz co, może i pośrodku gdzieś. Nie, właściwie to chyba jestem bliższy temu, żeby stawiać tę wrażliwość naprawdę gdzieś wysoko, że wydaje mi się, że ona jest ważna i dobra i że jakby taka moja obserwacja jest, że ludziom generalnie brakuje gdzieś często dostępu do tego.
1: Bo ja ciągle utopijnie wierzę, że to jest zaleta.
2: Tak. Ja też tak wierzę głęboko. Ale rzeczywiście jest takie zagrożenie w postaci tego, że no właśnie świat czasem tego nie odwzajemnia. Czyli ja jako osoba rzeczywiście mam wrażenie wysoko wrażliwa. Często spotykałem się z jakimiś trudnościami na tym polu, bo jednak właśnie gdzieś w takim sensie emocjonalnym się czułem nieprzystosowany do mojego otoczenia. Właśnie głównie ze względu na to, że miałem wrażenie, że ta wrażliwość gdzieś wystaje poza normę i że...
1: Ja się boję, że trochę ta wrażliwość właśnie była tym, o czym mówiłeś, o tych castingach i rozmowach. Że ktoś moim zdaniem za bardzo to ocenia.
2: Tak. Ludzie są do tego oceniający. Też prawda jest taka, że właśnie pokazując tę twoją wrażliwość światu, ty jakoś tak od razu się automatycznie narażasz na osąd i właśnie na ocenę. Bo to chyba tak działa trochę, że pokazując to swoje miękkie podbrzusze światu, po prostu...
1: To jest tak na ciosy bardziej otwarty.
2: Tak. No właśnie.
1: Nie bronisz się jak w boksie.
2: Tak. I to jest takie... takie trudne. Boksu na przykład, widzisz, próbowałem tajskiego i była to dla mnie bardzo duża nauka właśnie tego, jak w ogóle tarczę, wiesz, swoją ustawiać, jak się bronić przed ciosami. Oczywiście mówimy tutaj o czymś fizycznym, a tam bardziej metaforycznym, ale jednak mam wrażenie, że jest to gdzieś tam bardzo, bardzo ze sobą powiązane, bo ja rzeczywiście nie umiałem się tak bronić właśnie jak w boksie. To jest potrzebne i musiałem się tego trochę nauczyć, więc no wychodzi na to, że trochę tego i trochę tego. No bo jednak często się mówi o tym, że w tym moim zawodzie liczy się twardy tyłek i jestem w stanie to potwierdzić. To znaczy, że mi tego twardego tyłka już trochę zabrakło w ostatnim czasie i musiałem to po prostu skonsultować ze specjalistami, bo w pewnych momentach to jest po prostu najlepsze.
1: Oczywiście.
2: I chyba trzeba to ze sobą trochę łączyć, bo mimo tego, że ja bym chciał zmieniać świat i siebie już zmieniłem w gruncie rzeczy w dużym stopniu i się otworzyłem na tę swoją wrażliwość bardzo, to świat nie jest taki łatwy do zmiany.
1: No chyba ani ty, ani ja nie damy rady do końca tego zrobić. A jest coś takiego, co cię jara, jeśli chodzi o sport dzisiaj?
2: O sport dzisiaj.
1: Masz na to czas?
2: Mam na to czas. Chodzę z moją dziewczyną na siłownię, jest to super sprawa i chodzimy na takie zorganizowane zajęcia na siłowni i wiesz, i chodzimy na różne, i na total body condition, i na sztangi, i na rozciąganie, więc to jakby bardzo jest dla mnie ważne.
1: Bo teraz po prostu dużo osób mi mówi o tym, że idzie się wspinać, że to jest w ogóle prawie co drugi aktor się wspina.
2: O wspinaczce dużo słyszałem i właśnie wspinaczka jest taka na całe
1: ciało. No wydaje
2: się
1: ciekawa w ogóle, tak.
2: Ale tego nie próbowałem, natomiast ten boks jest super i do tego boksu...
1: Trening zwłaszcza jest super.
2: Musiałbym wrócić, bo już miałem chwilę przerwy, a właśnie w ogóle jakoś też bym to tak porównał do tańca, że też w boksie, mimo tego, że właśnie trzeba się bronić, to czasem jest przydatna ta lekkość, właśnie takie nawet płynne ruchy, więc fajnie było to zauważyć, że właściwie tak jak w życiu, że potrzebne tam jest rozluźnienie i czasem spięcie, rozluźnienie i spięcie. To nie jest tak, że na przykład tak jak mi się wydawało, że ten boks jest cały czas na spięciu, no bo tak to by nikt nie wytrzymał tego. No i
1: raczej
2: to
1: tak.
2: Taka lekcja.
1: Ostatnie pytanie. Dwa lata temu mówiłeś, że byłeś zachwycony może nie samym filmem, ale postacią graną przez Austina Butlera w Elvisie.
2: Tak.
1: Już nie pytam przez ostatnie dwa lata, żebyś wymieniał, ale czy ostatnio też coś było takiego, co się zachwyciło?
2: No tak, był to na pewno Timothée Chalamet, wspomniany już
1: jednak
2: jako wielki Marty. Tak. Tak, wydaje mi się, że to była duża rola, ale też wydaje mi się, że świetny był Leonardo DiCaprio, trochę mam wrażenie niezauważony w tej roli w jednej bitwie po drugiej.
1: Oscarowo jedziemy, tak.
2: A tak, jedziemy Oscarowo, bo mi się ten film bardzo podobał i właśnie on mi się bardzo podobał, mimo tego, że grał właściwie normalnego człowieka. Tutaj trochę powtarzam niestety moją mentorkę z teatru Ateneum, trochę się śmieję, ale rzeczywiście bardzo dużo od pani Agaty Kuleszy zbieram tutaj informacji, wiedzy na temat tego zawodu. No to właśnie ona jakby powiedziała już ostatnio to, z czym ja się bardzo zgadzam, że trudno jest zagrać normalnych ludzi. I że on właśnie takiego normalnego człowieka zagrał i to w pewnym kontekście, który jest taki absurdalny dosyć ten kontekst, robi naprawdę bardzo ciekawe połączenie i wydaje mi się, że tego jakoś często nam brakuje w aktorstwie takiej normalności, bo oczywiście zwracamy uwagę bardziej na te takie ekscentryczne i takie dziwne role, właśnie ciekawe, a czasem to jest takie ciekawe, jak zrobić to bardzo, bardzo normalnie i standardowo. No ale w ogóle też mi się bardzo mi się podobał polski film Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej. Mam nadzieję, że to dobrze powiedziałem, ale tak mi się wydaje, bo świetnie tutaj zagrali moi koledzy i koleżanki po fachu i także raper Szczyl
1: tak.
2: Świetnie zagrał moim zdaniem, ale Bartek Deklewa właśnie, Izabella Dudziak i
1: to prawda, zgadzam się.
2: Świetna rola.
1: Więc drodzy reżyserzy, dzwońcie w razie czego tutaj do nas, jak nas słuchacie też a propos fajnej roli. Ale to tylko powiem jeszcze na koniec. Ta epka to w tym roku jeszcze będzie?
2: Tak.
1: Tak, w tym roku.
2: No pewnie, dobrze. Na jesieni.
1: Jakieś koncerty też?
2: No, tak bym chciał, ale to
1: No. Nie wiem, wiesz. Ja tutaj wtedy się przejdę, więc dawaj znać.
2: Fajnie.
1: Mariusz Tomaszczyk, dziękuję. Jan Wietyska, niezłym gościem Rock Radia. Wszystkiego dobrego. Hej, hej.
2: Dzięki wielkie, hej.
0: Niezły gość w Rock Radio 105 i 4 FM.